0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Dzisiaj 13 dzielnica, a kiedyś odrębne, prężnie rozwijające się wieloetniczne i wielokulturowe miasto. Podgórze, bo o nim mowa, ma swoje wyjątkowe muzeum.
5: Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność.
2: O tym za chwilę, a my zostajemy w Podgórzu, bo teraz opowiem Wam o unikatowym miejscu, jakim jest tamtejszy Fort Benedykt. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
6: Wędrówki po Krakowie.
7: To miejsce wyjątkowe, trochę prywatne, bo bez tego fortu nie byłoby naszego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy działalność formalnie, żeby go bronić przed agresywnymi pomysłami. Paweł Kubiszta, Stowarzyszenie Podgórze.pl. Nadbudowy, budowy trzypoziomowych parkingu, budowy betonowej wieży, którą by ludzie z tych podziemnych parkingów wyjeżdżali na dach fortu, który by się stał tak naprawdę podmurówką, a tam by powstała sala koncertowa na 700 miejsc, która by po prostu totalnie ten fort przygniotła, zmieniła i sprawiłaby, że wzgórze Lasoty, miejsce wyjątkowe na mapie Podgórza, na mapie Krakowa, po prostu stałoby się jakimś komercyjnym lunaparkiem albo jeszcze czymś gorszym. Fort jest, tak jak pan słusznie powiedział, jednym z niewielu centrum Podgórza. Przypomnijmy, że identyczny fort był na terenie telewizji Kraków, Fort Krzemionki. Również fort znajdował się obok kopca Kraka, obok kopca Krakusa, Fort Krakus, który został po wojnie wyburzony. Krzemionki poleciały wtedy, kiedy budowano telewizję Kraków. Natomiast Fort Święty Benedykt się ostał i te wszystkie pomysły, które przez ostatnie lata, właściwie od wojny, były na ten obiekt. Przez długi czas były tam mieszkania komunalne do lat 80. Takie czasy były, to były mieszkania komunalne. I ludzie chyba nawet nieźle to wspominają, że się mogli bawić w forcie i mieszkać tam. Natomiast potem trafił to fort w dzierżawę stowarzyszenia, które właśnie miało te wszystkie szalone pomysły, które się udało powstrzymać. Potem miasto szukało najemców, nawet się pojawił taki, który chciał tam zrobić glamping, czyli taki ekskluzywny camping i wypasać owce. Na szczęście to się też nie wydarzyło. Fort pozostał w rękach miasta i teraz ostatnim pomysłem jest właśnie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w zakresie nauk ścisłych, czyli matematyka i fizyka. W ostatnich latach został przeprowadzony remont elewacji. Na razie za 6 milionów złotych została odnowiona całkowicie elewacja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest to 16-boczny obiekt, właściwie okrągły, z dziedzińcem w środku.
2: On też ma taki nietypowy dość charakter, jak na krakowskie forty.
7: Tak, to jest właśnie wieża maksymiliańska, taki typ fortów budowanych w górach. No, Krzemionki są jakimś wzniesieniem. Dokładnie identyczną kopią tego fortu był właśnie fort Krzemionki, który stał na miejscu telewizji, z którego tak naprawdę nic nie zostało. Podobne forty możemy znaleźć w Lwowie, w Weronie, właśnie tego typu okrągłe obiekty. Ten pochodzi z połowy XIX wieku. Był naprawdę dobrze zachowany już właściwie po tym, jak się ludzie wyprowadzili, też z pieniędzy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wykonano tam sporo prac, zabezpieczając, robiąc nowy dach, no ale potrzebna była funkcja i ten brak funkcji powodował, że do końca te prace nie były przeprowadzane, no bo trzeba wiedzieć, co będzie w forcie.
2: Kraków ma szczęście w sumie do tych fortów, bo kilka z nich w całkiem niezłym stanie się zachowało.
7: No tak, no są przykłady świetnych rewitalizacji już w Krakowie, choćby Fort Bora. Borek, który co roku świętuje swoje urodziny, bo po prostu sprawdziła się ta funkcja jako centrum kultury. Kolejny fort Łapianka został zamieniony na centrum ruchu harcerskiego, też podobnież jako oddział Muzeum Krakowa radzi sobie całkiem dobrze, więc forty można zagospodarować. To są kosztowne przedsięwzięcia, natomiast są tu unikalne przestrzenie, o które warto zadbać i którymi się warto potem chwalić.
2: Teraz coś dla miłośników książek i tych, którzy często odwiedzają Bibliotekę Kraków. Otóż czytelnia jakiś czas temu stworzyła mobilną aplikację. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i zasoby biblioteczne nie będą miały już żadnych tajemnic.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
8: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków.
9: Krzysztof Kwiecień, dział informatyzacji i cyfryzacji Biblioteki Kraków.
8: Biblioteka Kraków to jest 170 tysięcy czytelników w różnym wieku, ponieważ postęp technologiczny staje się coraz większy, coraz więcej osób też korzysta z urządzeń mobilnych, w tym aplikacji dostępnych w różnych historiach, więc także i my, Biblioteka Kraków, musi się w jakiś sposób dostosować do tego, czego przykładem wcześniej były choćby książkomaty, gdzie umożliwiamy czytelnikom korzystanie jakby poza ustawowym czasem pracy bibliotek, dostęp do książek. Rewolucja dla nas to, i myślę dla czytelników, to właśnie aplikacja, którą można na urządzeniach mobilnych założyć, dzięki której ta oto karta biblioteczna, przed którą mam przed sobą, prawda, staje się, można powiedzieć, trochę zbędna w sensie trzymania jej ze sobą, noszenia, pamiętania o niej. Ponieważ po zapisaniu do biblioteki, wprowadzeniu też jakby w ten świat cyfrowy, jesteśmy w stanie dzięki telefonowi, w którym mamy te aplikacje, zrobić to samo, co do tej pory robiliśmy za pomocą karty, a nawet teraz osiągnąć więcej, niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Proszę zobaczyć, mamy tu więcej możliwości. Wpisując tytuł, szybko uzyskujemy informacje, w ilu filiach, czy gdzie jest dostępna nasza książka, prawda? Mamy też informacje, w tym przypadku mam książkę Śladami Marka Chłaski i widać, że w wielu filiach ta książka jest dostępna, ale też mam zaznaczone od razu, w których filiach nie ma. To oznacza też dla czytelnika, że kiedy jest mocno zainteresowany danym tytułem, może po prostu sobie tę książkę zamówić i trafić do filii, gdzie ona jest dostępna, żeby ją po prostu odebrać, prawda? Kolejną rzeczą, którą jest mój regał, prawda? Czyli książki, które chcę przeczytać, które mogę wypożyczyć i też od razu widzę książkę, którą mam tutaj, prawda? I jest napisane, czy jest dostępna, czy nie jest dostępna, albo jeżeli nie jest dostępna, to po prostu wiemy, w którym momencie możemy się ponownie o nią starać.
9: Zbiory w naszym katalogu możemy przefiltrować po autorze, po gatunku, po odbiorcy, również po placówce, czyli po filii, gdzie możemy zdobyć dany tytuł. Wszystkie nasze wypożyczenia aktualne znajdziemy w zakładce Profil, w opcji Bieżące wypożyczenia. Tam możemy kontrolować książki, które mamy wypożyczone, możemy je też prolongować ich termin oraz możemy też sprawdzać stan naszych opłat za przetrzymanie książek.
8: Też zwrócę uwagę na to, co często, bo nie zawsze przecież nosimy takie informacje ze sobą, choć mamy na przykład w filiach zakładki, gdzie jest napisane są godziny pracy tych filii, tam dane adresowe, ale tu też mamy dzięki tej aplikacji dostęp i wyraźnie od razu jest napisane, prawda, gdzie są filie, jakie są ich godziny otwarcia, są informacje, czy są jakieś zmiany. Jest też taka możliwość, która tu daje nam dostępu do informacji na temat wydarzeń.
2: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS.
6: Muzea w Krakowie.
2: Ukazuje fenomen Podgórza jako kiedyś odrębnego miasta, a dziś jednej z dzielnic Krakowa. Zlokalizowane w dawnym zajeździe Muzeum Podgórza to obowiązkowy punkt dla wszystkich zainteresowanych historią miasta i nie tylko.
5: Takie było nasze marzenie. Tak marzyliśmy o tym, żeby Muzeum Podgórza było miejscem, w którym opowiadamy nie tylko o historii tak zwanego Starego Podgórza. Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Tylko obejmujemy swoim zainteresowaniem cały prawy brzeg Wisły. Tak naprawdę wystawa tak zwana główna opowiada rzeczywiście o historii dawnego miasta Podgórza. Zaznaczamy jakimiś punktami to, że Podgórze Później, po połączeniu Krakowa, i w pewnym momencie był to właściwie cały prawy brzeg Krakowa, na wystawach czasowych staramy się rozwijać wątki dotyczące różnych innych obszarów dzisiejszej tej wielkiej prawobrzeżnej dzielnicy. Nie ma już jako takiej administracyjnej dzielnicy, ale jednak bardzo wiele innych dzielnic, i Wola Duchacka, czasem Prokocim, czasem Bieżanów, jeszcze utożsamiają się z Podgórzem. No i my wszystkich przygarniamy do serca. Bardzo nam od samego początku na tym zależało.
10: I wyraźnie Państwo też zaznaczają z jednej strony tę odrębność Podgórza jako kiedyś zupełnie osobnego, bogatego miasta z własną historią, własnymi zwyczajami, i też tę jedność z Krakowem, bo Podgórze stało się pełnoprawną dzielnicą, częścią Krakowa. Szkoda, że nie ma dwójmiasta, Kraków-Podgórze, tak jak Budapeszt.
5: Miasto Kraków-Podgórze. Nie wiemy, czy był taki pomysł, żeby kiedykolwiek istniała taka nazwa Kraków-Podgórze, tak jak Bielsko-Biała czy Budapeszt, ale myślę, że Podgórze nie miało aż takich ambicji, choćby my, jak wiemy, ten moment połączenia był bardzo kontrowersyjny, dyskutowany i nawet oprotestowany. Dzisiaj chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Jedyne zdjęcie, jakie zachowało się z połączenia Podgórza i Krakowa, znamy, żadnego więcej, to nas bardzo wiele razy zastanawiało, ale pewnie dlatego, że akurat na ten moment przypadła wojna i różne inne bardzo trudne historie. Muzeum Podgórza jest jedynym w Krakowie, na pewno, być może jednym z pierwszych albo jedynym w Polsce muzeum, które powstało dzięki sile społeczności. Pierwsze muzeum, na którego powstanie nie miały wpływu żadne siły polityczne, tylko bardzo silny nacisk społeczny. Jeżeli mówimy o tej inności Podgórza, to właśnie w tym ona się przejawia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Podgórza w początkach XXI wieku, nie każdy by pamiętał, że Podgórze było kiedyś osobnym miastem. To się wyczuwało. Każdy, kto kiedykolwiek przyjechał choćby na chwilę do Krakowa i przekroczył ten prawy brzeg Wisły, zauważał, wyczuwał, że jest w jakimś innym fragmencie Krakowa.
10: I do dzisiaj to się zauważa.
5: Do dzisiaj tak jest. Dzisiaj już to wiemy. Dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność. A wtedy to było bardzo często przypadkowe i bardzo wielu Krakowian, którzy zamieszkali w Podgórzu po wojnie, bo jak wiemy, Podgórze zostało wyludnione, czuło tą inność. Ci, którzy byli ciekawi, dowiadywali się i wiedzieli, natomiast niewielu wiedziało, bo Podgórze było zaniedbaną, robotniczą dzielnicą Krakowa po wojnie. Bardzo długo taka opinia i taki obraz i właściwie stan faktyczny trwał mniej więcej do końcówki lat 90., do początku 2000 lat, czy do początku XXI wieku. Kiedy to udało się, myślę, że głównie dzięki działaniu wtedy Stowarzyszenia Podgórze.pl, Domu Kultury Podgórza i Domu Historii Podgórza, może to nie zabrzmi zręcznie, ale edukować albo uczyć się wzajemnie z mieszkańcami Podgórza, w którym miejscu jesteśmy, co jest dla nas ważne, dowiedzieć się, że Podgórze miało swoją historię jeszcze przed 1939 rokiem, czyli to nie tylko getto, KL Plaszow i historia Schindlera, ale to historia Podgórza, która sięga, jakby nie patrzeć, czasów średniowiecza, kiedy to jeszcze było zaplecze przemysłowe miasta Kazimierza.
10: No i powiedziała Pani, że Muzeum Podgórza powstało niejako z pracy i wysiłku ludzi, Stowarzyszenia Podgórze.pl między innymi, ale też i mieszkańców. No i trwała też batalia o to, żeby Muzeum Podgórza powstało.
5: Może nie batalia, a długi okres, niemal dekada przekonywania i władz miasta, i trochę samych siebie, i wszystkich dookoła, że Podgórze jest warte opowiedzenia za pomocą muzeum. Więc wiedzieliśmy, że na pewno ta historia to jest niekończąca się historia fragmentów, drobnych tych mikrohistorii, które składają się na naszą dużą historię. No ale mieliśmy też już wtedy czym opowiadać. Dom Historii Podgórza wtedy już zgromadził niewielką, ale taką znaczącą kolekcję, która weszła w kolekcję Muzeum Krakowa i jest częścią wystawy głównej. I w momencie, kiedy dyrektor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a wtedy jeszcze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w pewnym momencie powiedział, że Podgórzanie dojrzeli do tego, żeby mieć własne muzeum, no to właśnie to muzeum się stało. Ale my dojrzewaliśmy razem z tymi latami, dojrzewaliśmy z władzami miasta, z radnymi, których uczyliśmy, gdzie fort, gdzie kościółek świętego Benedykta, razem z władzami miasta, z urzędniczymi władzami miasta, kiedy to informowaliśmy, że należy zmienić drogowskaz pod tytułem Apteka pod Orłem z niebieskiego na taki, który informuje jednak o zabytku, a nie o aptece. aptece, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest apteka pod Orłem i tak dalej, i tak dalej. Tych historii było mnóstwo. Też Lista Schindlera nabroiła bardzo wiele w tej historii, bo przez niemal 30 lat trochę się męczymy z tym, żeby odkręcać informacje o tym, że w kamieniołomie Libana to nie był K.L. Plaszow, tylko tam był Baudins, a tylko odbywała się tam ta scenografia filmowa, która tam istnieje, świadczy o tym, że kręcony był tam film i że getto było jednak w Podgórzu, a nie na Kazimierzu i tak dalej, plus wiele legend miejskich również i takich nieprawdziwości typu Józefstadt, żaden Józefstadt, to, że było to konkurencja dla Krakowa pod górze, no pewnie trochę było, dzisiaj się trochę mniej upieramy na ten temat, ale mnóstwo jeszcze historii mamy do odkrycia. Staramy się na wystawach czasowych o tym opowiadać, podczas spacerów, podczas wykładów, podczas wszystkich tych aktywności, przede wszystkim w depozycie pamięci, kiedy to wszystkie te dziury w naszej opowieści, to czego nie wiemy, uzupełniają nam fantastyczni mieszkańcy, od których się naprawdę bardzo wiele uczymy.
2: Muzeum Podgórza znajdziecie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 1.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
13: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Jeżeli jesteście miłośnikami historii o nocnym życiu Krakowa, to z pewnością słyszeliście o Ermitażu. To klub, który powstał w miejscu dawnego kina Młoda Gwardia na terenie Wesołej. I to właśnie ten wątpliwej renomy przybytek związany jest ze zbrodnią, która mogła nigdy nie zostać wyjaśniona. A tak na marginesie, to z materiału, który już za chwilę wam zaprezentuję, dowiecie się też, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wesoła. Posłuchajcie.
6: Kryminalny Kraków.
15: Wtedy być w Ermitażu to było coś. Rzeczywiście to był taki lokal, gdzie ludzie lubili przychodzić, lubili się pokazać.
16: Dariusz Nowak, były policjant.
15: I była, powiedzmy, jak na innego rodzaju speluny, czy takie sale, powiedzmy, mało towarzyskie, no to był lokal na wysokim poziomie. No dzisiaj, jak widzimy z tego, bo przecież to jest też tutaj niedaleko od nas, to jest pustostan i rudera, więc no czasy świetności ma już dawno za sobą.
10: Przypomnę tylko, że okolice Dworca Głównego w Krakowie.
15: Więc wie pan, dokładnie to też chciałem powiedzieć, ale też przecież jak popatrzymy, to był cały ciąg taki, bo niedaleko był browar, restauracja, a na końcu tego wszystkiego, ponieważ tam działy się cuda, dosłownie w przenośni, jest Biały Domek. No nikt też w Krakowie nie mówi, że to jest drugi komisariat policji, tylko wszyscy wiemy i mówimy Biały Domek i wiemy, że chodzi o policję, ale przecież i dużo mówimy o osiedlu Wesoła. No, skąd nazwa Wesoła? Wesoła, bo wszystko tam było wesołe. To dawniej oczywiście to się inaczej nazywało, na przykład lupanary, domy wesołe, no ale wiemy, jaka jest taka nazwa, której raczej w radiu nie powiemy. No co do tego, to były generalnie domy uciech zlokalizowane blisko krakowskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że to całe osiedle było osiedle wesołe, zresztą nazwa została do tej pory. Wśród nich właśnie świetnie się w topił Ermitaż. To taka historia dosyć stara, z 1998 roku. Trzy panie pojechały, koleżanki z pracy. No panie już, że tak powiem, po przejściach, bo i po rozwodach, panie w wieku takich, powiedzmy, 40 paru lat, no postanowiły wybrać się do tego właśnie Ermitażu, żeby się trochę zabawić. Usiadły przy stoliku, no i w którymś momencie, w czasie tego wieczoru podszedł do tego stolika przystojny chłopak, on miał 24 lata, Marian. No, zrobił wrażenie szczególnie na pani Teresie, ona była nim oczarowana. No i tak się zaczęło, tańczyli całą noc, rozmawiali. Pan Marian mówił, że jest malarzem, nie dodał tylko, że nie jest malarzem, artystą, a po prostu malował pokoje. No ale to już był taki szczegół, który dopiero później pojawił się już w śledztwie. Pani Teresa zabrała pana Mariana do mieszkania. No i wydawało się, że to będzie taka raczej romantyczna przygoda, natomiast następnego dnia nie pojawiła się już w pracy. Koleżanki oczywiście zastanawiały się, co się stało. Wezwały policję, policja weszła do mieszkania. No, Teresa już nie żyła, leżała na wersalce, ale była ubrana tak jak poprzedniego wieczoru, czyli tak jakby przyszła, nie rozebrała się, położyła się po prostu na łóżku, no i zmarła. Nie było śladów ani włamania, bo drzwi do mieszkania były zamknięte, ani przeszukania, ani plądrowania tych gdzieś szafek czy pomieszczeń. To był rok 98. No i myślę, że policja, wtedy prokuratura, bardziej była zajęta walką z mafiami, bo tak rzeczywiście było. To było główne zadanie, bo wtedy był Pruszków, Wołomin, no w Krakowie też mieliśmy Pyzę, Marchewę, no mnóstwo tych gangów było wkoło, więc nikt, powiedzmy, tak do końca mówiąc szczerze, nie przejmował się tego rodzaju rzeczami, jak wszystko wskazywało na to, że pani po prostu pomimo 47 lat, ale zmarła. Mówię to dlatego, że nie było sekcji zwłok, więc parę dni później pani Teresa została pochowana na cmentarzu, były koleżanki, no tak jak to tradycyjny pogrzeb. Natomiast Marian, on był z Podkarpacia, wrócił do siebie. Tam kolegom pokazał, że ma jakieś pierścionki, ma obrączkę, ma łańcuszek. Powiedział, że 2 lata wcześniej zmarła mu żona, co oczywiście nie było prawdą. Sprzedał te rzeczy w Lombardzie w Przemyślu. No, ale dokładnie 10 dni później, to pamiętam, bo to był wrzesień 98 roku, chyba 27 września przyszedł na komisariat właśnie tam w Przemyślu i powiedział, że w Krakowie zabił panią, że ma wyrzuty sumienia, że zabił panią, nie może sobie z tym wszystkim poradzić, no i dlatego się zgłasza. No, policjanci w Przemyślu sprawdzili, żadnego zabójstwa w Krakowie nie było. No, albo facet fantazjuje, albo no, próbuje, były takie metody, że ktoś próbował dostać się do więzienia po to, żeby zatuszować jakieś inne poważniejsze przestępstwo. No, różnie to można było wziąć pod uwagę, ale wezwali kolegów z Krakowa, ponieważ on nawet na dobrą sprawę nie wiedział, gdzie był. A pani mieszkała na osiedlu na Wzgórzach, czyli ostatnie osiedle w Krakowie, praktycznie w hucie. No i przyjechał po jakichś tam kilku próbach, znalazł rzeczywiście to mieszkanie. To było mieszkanie właśnie Teresy. Teresy, która została pochowana parę dni wcześniej. No i z jednej strony tak, on się upierał, że panią Teresę zabił, że ją udusił.
10: Sekcji nie było.
15: Sekcji nie było. Prokurator mówi, no ale to był zgon naturalny. No, nie było innego wyjścia. Trzeba było panią Teresę z powrotem, a w zasadzie jej zwłoki wyciągnąć z grobu. Tak się rzeczywiście stało. Zrobiono sekcję zwłok. No i okazało się, że faktycznie Teresa została uduszona. No, wyglądało to w ten sposób, że Marian był, powiedzmy, takim uroczym człowiekiem na zewnątrz. On lubił też szczególnie, no, takie starsze panie, od siebie to sporo starsze, potrafił z nimi rozmawiać.
10: Taki żigolak.
15: Taki trochę taki żigolo, tak. Ale jak przyszło co do czego, już byli sam na sam, takie tete-a-tete, no to wtedy on nie bardzo mógł się zdecydować, ona go nazwała gówniarzem, wpadł w szał, no i ją po prostu udusił. Tak wyszła ta sprawa, no nikt by nie wiedział, że pani Teresa została zamordowana, gdyby nie te jego wyrzuty sumienia. Też powiedziałbym, z punktu widzenia tego, co zrobił, wyrok trochę kuriozalny.
10: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka kara spotkała?
15: No, powiedziałbym niewielka, dlatego, że w pierwszej instancji dostał 10 lat, a sąd apelacyjny obniżył mu karę do 6 lat.
10: A wiadomo, czy miał jeszcze jakieś inne ofiary na swoim koncie?
15: Raczej nie. Przynajmniej nic innego nie wyszło. No, wie pan, sądzę, że jeżeli on miał takie wyrzuty sumienia po tym zabójstwie, no to raczej już chyba nikogo wcześniej nie zabił. No, wygląda na to, że ten jego żal był szczery i sąd go wziął pod uwagę, dając mu taką w sumie niewielką karę.
2: Ermitaż spłonął w 2023 roku, a Marian K. odsiedział cały wyrok. A my zmieniamy temat. Jeśli tak jak ja macie awersję do piłki nożnej, a może szerzej do dyscyplin kolektywnych, a chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze sportem, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie możecie pływać na kajakach, żeglować, a nawet strzelać. Opowiada mi o tym Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
17: Audycja sportowa w Krakowie.
18: Zbudowaliśmy
17: podziemiu tak naprawdę hali sportowej, w takiej przestrzeni, która była mocno
2: zdegradowana,
17: zapleczowa, tak abym powiedział, zbudować tor do strzelectwa, który składa się, o ile dobrze pamiętam, z 8 torów. To jest kolejny taki przykład, gdzie z jednej strony członkowie sekcji zyskali bardzo dobre warunki do treningu u siebie na miejscu, ale też tam można przyjść jako mieszkaniec Krakowa, oczywiście w tych godzinach, gdzie ta strzelnica jest dostępna, i korzystać z tej strzelnicy rekreacyjnie. Więc to jest kolejny taki obiekt, gdzie łączy i ten sport zawodowy i dążenie do osiągania sukcesów, ale też jest dostępny dla mieszkańców i też laik może spróbować swoich sił. Spróbowałem, super sprawa.
2: Świetna zabawa, prawda?
17: Świetna zabawa, można się wkręcić, można się wciągnąć. Oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy w tarczę nie trafią, chociażby próbowali wiele razy i nie są stworzeni do tego sportu, natomiast można przyjść, można spróbować, można tego bakcyla złapać.
2: Ja pamiętam kiedyś chyba kilkanaście było strzelnic w Krakowie. One poznikały. Absolutnie.
17: No tutaj problem jest taki, że jeżeli mówimy o strzelnicach całosezonowych, zamkniętych, no to jest to dosyć duża inwestycja, jednocześnie sport w pewnym sensie, który nie dotyczy wielu, nie jest sportem powszechnym, więc tu zawsze pierwszeństwo będą miały te obiekty takiej użyteczności szerszej, jak baseny, jak hale sportowe, natomiast fajnie, że ta jedna strzelnica powstała, gdzieś tam w pewnym momencie też była tworzona w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie taka koncepcja strzelnicy miejskiej jako szerszego, większego obiektu. Na razie ta inwestycja nie jest realizowana, natomiast może z czasem w Krakowie doczekamy się także kolejnych inwestycji dotyczących strzelectwa.
2: W takim razie plusk, idziemy do na wodę, idziemy. Tutaj Kraków może poszczycić się też sporymi tradycjami. Myśląc woda, mówimy kajakarstwo na Kolnej, tam mamy naprawdę super obiekt.
17: Tak naprawdę moglibyśmy od Tyńca spłynąć Wisłą przez Kraków.
2: To
17: i
2: prawda, bo jeszcze mamy przecież Zwierzyniecki chyba KS po drodze.
17: Po kolei mówić o różnych formach korzystania z dostępności.
2: No to płyńmy od Tyńca, słuchaj, do Nowej Huty, albo prawie że do Niepołomic, bo do Mogiły.
17: Tak, to płyniemy, zaczynamy Kolną, Osir Kolna, klub kajakarstwa, krakowski klub kajakowy i tor kajakarstwa górskiego. Tor, który gościł już w zasadzie wszystkie imprezy poza imprezą Mistrzostw Świata. Tor, który też przeszedł modernizację z okazji organizacji Igrzysk Europejskich. No i tam to kajakarstwo górskie, które jest uprawiane i które może jest taką dyscypliną nie dla każdego, bo tu pewny poziom odwagi, chęci do podnoszenia swojej adrenaliny, ale też umiejętności trzeba mieć. Nie każdy może wejść na ten tor i po prostu sobie pływać. Natomiast jest możliwość, to kajakarstwo górskie funkcjonuje i funkcjonuje też na Kolnej klub, który pielęgnuje i rozwija te umiejętności. Natomiast troszkę dalej, ulica Księcia Józefa, Zwierzyniec i mamy Nadwiślan Kraków.
2: No właśnie, ja się tutaj pomyliłem, bo kolejowy.
17: Kolejowy.
2: Kolejowy, no właśnie. Ja chyba mówiłem Nadwiślan, a to nie jest
17: dokładnie
2: Nadwiślan, tak.
17: Kolejowy klub wodny 1929 w pierwszej kolejności, który zresztą 95-lecie swoje obchodził ostatnio. No i tam przystań przy Wiśle i znowu sekcja kajakowa, ale też możliwość rekreacyjnego wynajęcia kajaków i popływania takiego zupełnie rekreacyjnie. Tam też budowany przez Gminę Miejską Kraków pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej slip do wodowania małych jednostek. No i to takie kolejne miejsce, w którym możemy korzystać z uroków Wisły. Niewiele dalej Nadwiślan, o którym już wspominaliśmy. Tu z kolei ogromne tradycje wioślarskie. Tuż obok zresztą przystań AZS-AWF Kraków.
2: Tak.
17: Jak już bądźmy tacy precyzyjni. No i dalej z tą Wisłą spływają w kierunku Nowej Huty przystań w Nowej Hucie.
2: Mogile przy moście Wandy, przy ogródkach działkowych. Fajna sprawa. Tam możemy sobie popływać, no między innymi na optymistach. Optymisty to jest taki pierwszy krok do żeglarstwa bardziej wyczynowego. To jest niesamowity widok. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek jechał w miesiącach letnich albo wiosennych mostem Wandy i obrócił się w lewo albo w prawo, w zależności skąd jechaliśmy, czy od Płaszowa, czy od Nowej Huty. Dziesiątki małych takich łupinek z żagielkami i gdzieś tam te maluchy 8, 10, a nawet 12-letnie walczyły z wiatrem. Fajna rzecz, no ale Jacht Club Kraków to nie jedyne miejsce, gdzie możemy nauczyć się żeglarstwa sportowego, bo możemy też się z Wisły przerzucić na bagry. W sumie niedaleko, bo to w Płaszowie, tam mamy klub Horn i klub Lider. W zasadzie dwie przystanie na bagrach i tam to żeglarstwo naprawdę bardzo mocno i z sukcesami też, co ważne.
17: Tak, dokładnie. Z sukcesami, z mocnym takim naciskiem na szkolenie dzieciaków, na szkolenie młodzieży.
2: Ale można zrobić też patent żeglarski, jakby ktoś chciał.
17: Można, robiłem. Tak, no bagry też

0: reporterów Meloradia Kraków.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

rzut oka na to, co na drogach się dzieje. Na razie oczywiście jeszcze jest dosyć spokojnie, choć już troszkę gęściej niż jeszcze 20-30 minut temu, no ale mimo wszystko przejedziemy bez jakiegoś stania w korkach. Pogodowo dzisiaj czeka nas ładny dzień. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, słonecznie i ciepło, do 24 stopni.

Tak, to już w pół do siódmej w poniedziałek rano. Mamy 8 czerwca, podkręcamy tempo w Meloradiu, tak żeby łatwiej było ten dzień ogarnąć. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Jonathan Pezet i Liwka w Melo. A my obejmujemy ten poranek i od razu z prezentami wjeżdżamy. Mam dla was kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To jest nasz numer. Kubek Meloradia czeka na kogoś, kto już jest obucony i gotowy na poniedziałek. Dzwońcie, czekam. 321-321-777.

0: James Hype w Meloradiu i Be Mine. No to teraz po królewsku przywitajmy Tomka. Siema Tomek, cześć, cześć.
1: Witam, witam, cześć kochani, witam was serdecznie.
0: Cześć Tomek, nawijaj, co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A jest wspaniale, bo jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Ja jestem wypoczęty po weekendzie, jadę właśnie ładować asfalt, bo znajomi żartują sobie, że jestem królem asfaltu. Jadę do Gdańska załadować asfalt, żebyśmy wszyscy mieli piękne drogi.
0: Ty, no tak to powiedziałeś, królu złoty, że aż normalnie muszę coś tutaj dla ciebie odpalić, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Tomka. Tomek, stokrotka czy mak?
1: Stokrotka.
0: Stokrotka, zaskoczyłem go trochę. Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Jeszcze raz, poproszę.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Tomek, pisać na kartce czy w telefonie?
1: W telefonie.
0: W telefonie jednak. No to zapisz sobie, że kubek Meloradia to ty dzisiaj zgarniasz. Już go wysyłamy i on już królu do ciebie frunie.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Overdrive i Offenbach. No siemanko, newsy masz podobno.
1: No cześć, mam i w nich będzie o tym, że coraz więcej pociągów się będzie pojawiało na torach, bo idą wakacje.
0: I to jest ta dobra informacja. To znaczy dwie dobre informacje.
2: A już o siódmej zagramy
0: And the Dust i Zakaria w Meloradio. Za chwilę też coś więcej o pogodzie na poniedziałek w Meloradio.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Pogoda.
1: Zerkamy na pogodę, jaka nas dzisiaj czeka, a zapowiada nam się dosyć przyjemny dzień. Nie lubimy poniedziałków, wiadomo, no ale na szczęście pogoda troszkę nam to umili. Poniedziałek będzie pogodny, słoneczny i ciepły, maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 24 stopni Celsjusza. Nie powinien padać deszcz. Korzystajcie, bo niestety od środy to już załamanie pogody i temperatura mocno poleci w dół.

0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej. W odwecie rakiety spadły też na kilka miast w Iranie. Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszy ogień o 9:00 będzie egzamin z języka polskiego. Przystąpią do niego uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać tego egzaminu w maju. A w wakacje łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. Najwięcej pociągów pojedzie ze stolicy, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta.
1: Nowy rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać już od najbliższej niedzieli.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Powiedzcie mi, jak to jest, że poniedziałek jest tak blisko piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku? Co? Kto to wymyślił? Na szczęście my podkręcamy tempo, szybko minie. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, w poniedziałek rano. Jest siódma.

Armin van Buuren. To wszystko w Melo Radio, wcześnie rano, w poniedziałek, już 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj wyobraźcie sobie w ten poniedziałek, to my mamy Dzień Informatyków. Pozdro dla tych wszystkich, którzy już tam klikają od samego rana, albo może w zasadzie przez całą noc klikali i dalej to robią. Anima w Melo teraz. A za chwilę słuchajcie o tym, na jaki temat można przygotować bardzo zaskakującą prezentację.

Galantis, No Money. W Melo Radio już 17 minut po godzinie 7. Słuchajcie tej historii. Pewna Amerykanka, 27-latka, została aresztowana po tym, jak przyszła na ślub swojego byłego faceta z prezentacją zatytułowaną "Dlaczego to jest błąd?". W tej prezentacji miała kilkadziesiąt slajdów przygotowanych w PowerPoincie. Miała projektor, wskaźnik laserowy, wydrukowane materiały i podobno ćwiczyła tą prezentację przez 11 dni. No, nieźle, co? Na wykresach przygotowała analizę czasu odpisywania tego faceta na jej wiadomości. Różne zestawienia różnych głupich tekstów, które on tam opowiadał, jak byli razem. Ale uwaga! Też było w tej prezentacji porównanie jej i panny młodej. Czujecie to? A wy mówicie, że mieliście ciężki weekend. Nie podali, jak ta dziewczyna miała na imię, ale ja mam jedno pytanie. Daria, gdzie byłaś i co robiłaś w weekend?

0: Hello, Kikalet. Dajmy to my w Melo Radio. Dzisiaj dzień informatyka. Co tam informatyka? Wszystkich informatyków. No i tak się zastanawiamy, czy macie jakieś dobre lifehacki i dobre sposoby, co robić, jak radzić sobie z urządzeniami, gdy na przykład przestają działać komputery, laptopy, telefony. To wy się zwracacie o taką pomoc? Czy może, tak jak Daria mi tu podpowiada, najlepszym sposobem to co jest? Włączyć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz, powinno zacząć działać. Jak nie? To wtedy będziemy się zastanawiać, no nie? Meloradio.pl, tam zapraszamy, wbijajcie i czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie głosówki przez WhatsAppa, można wejść na meloradio.pl i tam na dole zielona słuchawka. Nagrywacie, wysyłacie do nas, słyszycie się później w Melo, a my mamy za najfajniejsze dla was fajny merch. Może jakieś dowcipy o informatykach, co?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według

0: podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
8: W poniedziałek rano podkręcamy tempo w Meloradiu. To Adam Lambert i Ghost Town. Już za 26 minut będzie 8. Tak.

Love is the only thing, lost frequencies w Melo Radio. Takie dźwięki będą słyszalne na Tomorrowland, a to będzie mocno imprezowe lato. Zapewniamy wam przeżycie i emocje, które zostaną z wami na długo. Razem z Meloradiem możecie pojechać właśnie na Tomorrowland. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I bądźcie kreatywni, pomysłowi, odjechani i oryginalni. Koniecznie dołączcie filmy i fotki. No i zapewnijcie sobie przeżycie takich emocji razem z Melo. David Guetta też tam będzie. Wy też musicie. Wbijajcie. Czekamy na was na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Chcecie więcej? Więcej takich numerów? Proszę bardzo, da się zrobić. Chcemy też więcej na termometrach i więcej tego lata, a Marcin ma więcej newsów dla was.
1: A w tych newsach mam skandal w Poznaniu, dotyczy baneru Lecha Poznań.
0: Za 8 minut będzie 8. Niektórzy powiedzą, to jest dopiero skandal, już?
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Can't Deny w Melo.

0: Tak wam zagramy. Już niedługo, gdy inni będą gadać. Za 8:08.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
19: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Ekspert.
0: Po reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.
1: Szczyt na drogach rozkręcił nam się już na dobre. Mocno zwolnimy na rondzie grunwaldzkim, no przede wszystkim od strony Konopnickiej, także na 29 listopada do Opolskiej. Oczywiście na warszawskiej Pawie i tutaj również ciasno, no i zwalniamy też na Czarnowiejskiej i Kijowskiej.

0: kilka słów powiedzmy o tym, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo, a działo się będzie dosyć przyjemnie i ładnie, bo słonecznie w Krakowie z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów deszczu, więc parasole dzisiaj odpuszczamy, za to jutro już mogą się przydać, no a od środy to już na pewno trzeba będzie je mieć przy sobie. Co do temperatury, to ta cały czas idzie w górę, no i dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 23-4 stopni Celsjusza nawet. Ciśnienie wysokie.
1: To już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Nie żyje polski taternik. Spadł z kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem na Słowacji. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj jego ciało. Afera o wielki baner Lecha w centrum Poznania, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Został tam zawieszony nielegalnie, twierdzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski.
3: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano.
2: A w tym przypadku zgłoszenia nie było. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas meetingu Diamentowej Ligi. Lepszy okazał się Australijczyk Curtis Marshall.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: I jak tam zdążyliście ze wszystkim? No tak pytam, bo jest już 8. Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej. Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Monsy Money Talk Live w Melo Radio. 321-321-777 podpowiadamy, to jest numer do nas, który powinniście już teraz wybierać na swoim telefonie, bo zabawa gotowi na wszystko startuje i czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, dzwońcie.
0: Czekamy na was. Mamy fajne skiety i torbę Melo Radia są do zgarnięcia. Taki merch czeka na was. Czekamy na dwie osoby.

0: 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: To Bambi i Anglosia przed chwilą, a to Kasia i Mariusz. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: A to sorry, to ja tak zrobiłem, że Mariusz ciebie jako Kasia, nie? Rzuciłem, że ty cześć.
2: Cześć.
0: Fajnie, to mi się podoba.
2: Witam konferencję.
0: Standardowy poniedziałek. Nikt nie wie, o co chodzi. Jest totalne zamieszanie. W końcu pierwszy kwadrans po 8 w końcu. Kasia, dzisiaj na rowerze trasę ma do zrobienia. Siemanko, Kasia, jeszcze raz.
3: Tak.
0: Cześć. A Mariusz, ale ty się wyrywasz. Chłopie, no powiedz coś, proszę. W radiu jesteś.
2: No witam.
0: Siemanko. No. Mariusz, to jakby normalnie tak za każdym razem. Witam. Słuchajcie, no, Mariusz to przyznał się przed chwilą, że może dzisiaj se trawę skosi. No, ale może. No. Natomiast na pewno weźmie udział w zabawie Gotowi na wszystko. Tutaj za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga Kasia, uwaga Mariusz. Który kraj ma oficjalnie dwa hymny? Nowa Zelandia czy Chile?
2: Kasia. Mariusz.
4: Kasia była pierwsza.
0: Kasia?
3: Chile.
2: Nowa Zelandia.
0: Ej, Mariusz wiedział chyba, no?
4: Tak, serio? Teraz to każdy już wie, no.
0: Ale ja mu wierzę, no, on wiedział. No. Ale punktu nie ma, dobra. Słuchajcie, uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Kategoria kwiat. Pytanie układała Daria. Czy mniszek lekarski i mlecz polny to samo, tak czy nie?
3: Kasia. Tak, to samo.
4: Nie! Kasia, no!
0: Ja myślę, że my musimy tutaj przeprowadzić, jak to mówią, w tym takim okrągłym budynku. Co trzeba zrobić, żeby jeszcze raz? Nie powtórkę, tylko coś tak ładnie nazywa, nie?
4: Nie wiem, o co ci chodzi.
5: Też nie mam pojęcia, Waldek.
4: Waldek, jest poniedziałek, daj spokój.
0: 0-0, no. Nieźle zaczynamy, trzeba przyznać. Słuchajcie, mnie się podoba. Czyli co? Pakujemy merch i wysyłamy do Kasi, do Mariusza taką niespodziankę od nas. Coś fajnego wam tutaj wyślemy, dobrze?
2: Dobrze.
3: Dobra, super.
2: Okej.
0: Zadowoleni, to mi się podoba, o to chodzi w końcu.
2: No, od poniedziałku na pewno.
0: No, jasne, odpaliliśmy ten tydzień w całkiem niezłym stylu.
1: Gotowi na wszystko. W Melo.

0: Ej, Benny, halo, w Melo Radio tak podkręcamy tempo od samego rana, od samego początku nowego tygodnia, w poniedziałek, 28 minut po godzinie 8, a już niedługo Kołobrzeg zamieni się w stolicę muzyki elektronicznej w samym środku lata. Razem z Melo Radiem będziecie mogli pobawić się właśnie tam. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, żebyście wyjątkowo wspominali to lato i to wakacje. Bilety do zdobycia w Melo już dzisiaj, słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu.

0: Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Czyli psiku bańczyk w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Coś chyba sobie nie pospałaś dzisiaj.
1: Tak, a to po prostu przez dwóch panów tylko.
0: A, coś wiem na ten temat. Chyba wiem dlaczego.
1: Dokładnie tak. Kid Leroy wczoraj miał koncert i zagrał tę piosenkę, która zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus. No i główny bohater wyszedł do tej piosenki, potańczył trochę. Widziałam pełno filmików, nie mogłam zasnąć, a do tego jeszcze był tam Justin Bieber, więc kombo po prostu idealne, naprawdę.
0: No, zobaczcie, no, tyle trzeba. Wyszedł, potańczył, pokręcił się.
1: Slay!
0: I Daria miała noc nieprzespaną.

0: I to jest największy plus poniedziałku. Wjeżdżają takie gorące nowości w Melo, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Bibi Rexha, David Guetta, Set Girls w Melo. Tuż przed 9, a dokładnie to 9 minut przed jesteśmy i będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że wraca do nas, do kraju, wicemistrzyni z French Open Maja Chwalińska.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Jane Smokers, All the Time. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek.
4: Jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień. I dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit. Aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni. 549 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.
18: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
19: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
1: Ruszył remont przy Bagateli, no to oczywiście utrudnienia przede wszystkim dla pasażerów tramwajów, ale dla kierowców aut również, no bo nie da się przejechać przez rejon Bagateli. Objazd dla ruchu samochodowego wyznaczono ulicami Krowoderską, Świętej Teresy, Siemirackiego, a także Biskupią. Uważajcie. Zapowiada nam się dzisiaj bardzo ładny dzień, pogodny i ciepły, no bo termometry w Krakowie pokażą maksymalnie nawet do 24 stopni Celsjusza. Do tego już mamy piękne słońce na krakowskim niebie i ono będzie nam towarzyszyć. Chmury są, ale nie groźne i co jakiś czas mogą dawać znać bardziej o sobie, ale na pewno nie będzie dzisiaj padać deszcz, za to w kolejnych dniach już przydadzą się parasole. Ciśnienie nadal dosyć wysokie.
2: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia to te branże nie dadzą sobie rady bez migrantów, pisze Rzeczpospolita. Zdobycie polskich pracowników jest w nich mało realne, bo starsi odchodzą na emeryturę, a dla młodych praca bywa za ciężka i nieatrakcyjna. Na stacjach paliw bez zmian. Benzyna 95 dziś za 6 zł za litr, diesel za 6,48. To ceny maksymalne, ustala je minister energii. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska po tym, jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Chce teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
4: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
3: Dziś Maja wraca do Polski. Samolot wyląduje w Warszawie o 9:25.
2: A na razie to my wszyscy wylądowaliśmy w poniedziałek i trzeba przyznać, że jak na razie jest naprawdę nieźle. Podkręcamy tempo, niech tak będzie i dalej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej! Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Bella ciao, bel profesor. W Bella Radio podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 9. Co robicie? Co robicie, jak na przykład się nie wyspaliście, a w pracy macie dużo zajęć? Bo na przykład Daria to wtedy śpiewa. I ona śpiewa bardzo różne piosenki, takie, które sama sobie nagle wybiera albo jej się przypominają. I czego? To my tutaj dzisiaj już nie słyszeliśmy.
1: Głównie, nie ma za co.
2: Głównie takie, których nie da się powtórzyć na antenie, no.
0: Ups. Też żałuję.

Tiesto, On My Way. W Melo Radio tak dla was gramy w poniedziałek rano. Jest 17 minut po godzinie 9. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej. Słuchajcie, co zrobić, gdy potrzebujecie porady, domowego obiadu albo po prostu kogoś, kto was wysłucha i pocieszy? No, w Japonii odpowiedzią na to pytanie stała się usługa, uwaga, tak się ona nazywa, okej, babcia. Można tam wynająć sobie babcię, która pomoże na przykład w gotowaniu albo innych życiowych obowiązkach pokolenia Gen Z. No, w Japonii takie coś działa. Panie pomagają w gotowaniu, innych życiowych kryzysach, podpowiadają, rozwiązują różne życiowe problemy i pomagają się w nich odnaleźć. A młodzi ludzie doceniają to, że taka babcia może podzielić się swoim życiowym doświadczeniem i przede wszystkim spędzić z nimi czas. No i my to świetnie rozumiemy, bo przecież kto jak nie babcia powie wam zupełnie szczerze, że jesteście najfajniejsi na świecie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i w poniedziałek rano mamy dla was też szybką kasę. 200 do wyjęcia dzisiaj do zgarnięcia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie na co wydacie. Magda, na co pójdzie szybka kasa?
1: Na spontaniczny wyjazd nieznany.
0: I to jest bardzo dobry plan i pomysł. Jaki wy macie pomysł, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na was na meloradio.pl i na wasze pomysły, a kasę to od razu będziecie mogli wydać.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

Radio. Kizo, Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 18 minut 10, a tą datę to powinniście mieć już dawno zaznaczoną, 31 lipca, 2 sierpnia. To będzie weekend tych wakacji w podkręconym tempie, bo w końcu lato jest po to, żeby korzystać z energetycznej muzy i super zabawy. I tak będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, gdzie najlepszą muzę zagwarantują wam Afrojack, Sigala, Hughel, Axwell i Paul Van Dyk i wielu innych wyjątkowych, najlepszych DJ-ów. Mamy dla was bilety do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Bawcie się razem z ekipą Melo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety jeszcze dziś w Melo.

0: Anima i Liza, Bad Angel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Co takiego?
0: Gotowy?
1: No.
0: No to masz, poniedziałek.
1: Stary.
0: Proszę.
1: Dzięki, naprawdę, dzięki. Ty to wiesz, jak zrobić komuś prezent.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: I Benny Hurts w Melo Radio.
0: Ty, Waldek. Jutro będę miał coś lepszego dla ciebie, bo wtorek.
1: Słuchaj, a tak odnośnie tego poniedziałku, ty masz jakiś paragon, da się to zwrócić jeszcze?
0: No właśnie, nie za bardzo, zgubiłem, sorry.
3: Jeszcze nie wybrzydzaj.
1: Dobra, biorę.
0: Dzięki.

0: autopromoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ło, widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
9: Zerkamy na drogi, no ale na szczęście mam całkiem niezłe wieści, bo zdecydowanie luźniej zrobiło się na głównych trasach niż jeszcze godzinę czy dwie temu. Mamy mniej aut, ten poranny szczyt już na szczęście za nami. Za chwilę prognoza pogody, a zaraz potem newsy i będą ważne wieści dotyczące remontu przy Bagateli. Patrzymy na to, co w pogodzie się dzieje. No a nowy tydzień przywitał nas ładną aurą, no ale niestety nie będzie tak przez cały tydzień. Tylko dzisiaj i jeszcze jutro wysoka temperatura i ładnie, a od środy już znaczne pogorszenie aury. Przede wszystkim temperatura mocno poleci w dół i będzie zdecydowanie więcej chmur i deszczowych dni. No ale wracając do tego, co dziś, pogodnie i maksymalnie do 24 stopni.

0: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Ruszył remont rozjazdu przy Bagateli, uciążliwy dla pasażerów tramwajów i dla kierowców. Prace obejmują wymianę zdezelowanego torowiska na skrzyżowaniu i na fragmencie ulicy Karmelickiej. To oznacza spore problemy dla pasażerów, wyjaśnia dyrektor zarządu dróg Jarosław Tabor.
2: Zatrzymamy ruch ogólnie tramwajowy już na odcinku Bronowice i Teatr Bagatela i te najgorsze prace potrwają właśnie do końca września, kiedy ponownie uruchomimy tak zwaną pierwszą obwodnicę wokół plant.
1: Na trasie do Bronowic kursują autobusy zastępcze. 708 z Bronowic Małych przez Plac Inwalidów do Osiedla Podwawelskiego oraz 704 przez Plac Inwalidów do Teatru Słowackiego. Utrudnienia też dla kierowców. Przejazd przez rejon Bagateli jest niemożliwy. Dla ruchu samochodowego wyznaczono objazd ulicami Krowoterską, Świętej Teresy, Siemirackiego i Biskupią. Nowa Lewica przedstawi dziś po południu kandydata w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Prawdopodobnie będzie to Daria Gosek-Popiołek. Również Koalicja Obywatelska ma dziś przedstawić swoją kandydaturę. Możliwe, że wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. A za godzinę o tężniach w Krakowie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Łotwa samoloty NATO zestrzeliły drona w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Na razie nie wiadomo, czyja to maszyna. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je proeuropejska partia premiera Nikola Paszyniana. Otrzymała prawie 50% głosów. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę. Ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję Rezerwy chroni nas konsumentów. Każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
4: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siema, na dziesiątych zegarach. Na zegarach dziesiątych. Mamy poniedziałek, to jest piękny dzień. Naprawdę, będzie super. Ja jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14. Hersy jeben, od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, tam mnie szukajcie, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meduza, Henry Camilli, Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 10. Gdzieś tam kawa, mam nadzieję, że leży obok was. A ja w międzyczasie spoglądam na kalendarz świąt nietypowych. A tam, słuchajcie, Dzień Informatyka. I po pierwsze, szanowni informatycy, specjaliści IT i tak dalej, wszystkiego dobrego dla was. A po drugie, jako że mam kilku ziomków, którzy też w tym siedzą i wiem, że nie bardzo im się chce ruszyć... 4 litery. To ja mam taką propozycję, taką może małą inspirację. Zagadajcie do waszych ziomeczków informatyków, chyba że sami jesteście informatykami, i zróbcie coś dla siebie. Idźcie na spacer, idźcie na rower. Jest piękna pogoda i powinno tak być przez cały dzień. Do dzieła. Sugar, Robin Schulz. Gramy to już teraz w Melo.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. James Hype, chyba nie muszę przypominać, ale spotykamy się z tym ziomkiem na Sunrise Festival już pod koniec lipca. I wy też możecie tam śmignąć razem z nami pod warunkiem, że będziecie czujnie słuchać Idę w Melo po 18. No, także widzimy się pod Red Stage. Years and Years Seeking to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Crystal Notion The Days w remiksie o 19 minut do 11. Podkręcamy tempo w nowym Melo. Pakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wybieramy się na piękne wydarzenie. No, na pewno już wiecie, o co mi chodzi. Tomorrowland! Jedziemy razem, dokładnie tak. Jeżeli też chcecie przeżyć to wszystko, poczuć dosłownie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszcie nam, z kim w ogóle chcecie się pojawić w Belgii, tak? Do tego też dajcie jakąś super fajną fotę, jak imprezujecie. Może być nagranie, tylko to musi być naprawdę coś ultra mega catchy. No bo tak, no, spotkacie się z wieloma artystami, jak na przykład Davidem Guettą, którego gramy już teraz. A i jeszcze jedno, dojazd na miejsce macie całkowicie za friko gratis. Zajmiemy się tym.

0: Moonlight, Fordo i Alabama. 10 minut do 11. Tu Melo Radio, dobrze, że jesteście. Jest też Marcin Sikora, któremu mówimy siemano. Co tam
1: macie? No, cześć, jestem i mam ostrzeżenie od speców, od podatków. Wiesz, takie ważne.
2: A już o 11 zagramy
0: Andy Dust, Caris i Zokyria w Melo. O podatkach pogadamy za chwilę w newsach Meloradia, a ten numer startuje punktualnie o 11.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
3: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Pogoda.
11: Nie lubimy poniedziałków, to prawda, ale na szczęście pogoda troszkę nam umila ten niezbyt fajny początek tygodnia. Jeżeli chodzi właśnie o to, co dziś będzie się działo na niebie, no to dużo słońca. Chmury są, ale nie groźne i bez opadów deszczu dzisiaj na pewno. Co do temperatury, to ta wysoka cały czas idzie w górę, maksymalnie dzisiaj do 24 stopni Celsjusza. Jutro nawet jeszcze ciut cieplej, ale od środy załamanie pogody.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
11: Paweł Chudzio. Tężnie solankowe powstające na przykład w ramach budżetu obywatelskiego nie będą już tężniami. Są wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zalecił zmianę nazewnictwa. Chodzi o to, by nie sugerować, że są instalacjami uzdrowiskowymi. GIS wydał jeszcze kilka wytycznych dotyczących ich funkcjonowania i kontroli, ale one w zasadzie niczego nie zmieniają. W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie, kałowe, grzyby i pleśnie. Tak wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego.
12: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli okukują w niej ręce, puszczają zwierzęta, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
11: W działaniach krakowskich tężni nic się nie zmieni, mówią urzędnicy, poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej. Uwaga kierowcy, ruszył remont na ulicach Jancarza i Bohomolca. Na odcinku od ulicy Górzei do Parnickiego ruch samochodowy wyłączony, autobusy kursują wahadłowo. Połowa zgłoszonych do budżetu obywatelskiego projektów odrzucona i o tym za godzinę.
13: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. By je otrzymać, trzeba tylko kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
15: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
14: E-Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Teraz potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę prawie 8 stopni. Zginęło co najmniej 8 osób. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Niemiec Alexander Zverev wygrał męski French Open. To po zwycięstwie w meczu z włoskim tenisistą Flavio Cobolim.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: 11 na zegarach. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o ważnym ogłoszeniu. Mam dla was coś specjalnego. Mega się tym jaram i mam wrażenie, że wy też będziecie. Szczegóły za dosłownie chwilę. Andy Das, Caris is Okuria najpierw. Adi po tej stronie.

0: Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 11. Ma mega ważne info.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, ladies and gentlemen, na Black Stage pojawi się facet, którego początki muzyczne dotyczyły wiolonczeli i klasycznego pianina. Trochę jak Chopin, ale później wszystko się zmieniło, gdy ten miał zobaczyć pierwszy syntezator. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą radochę ogłosić, że na Black Stage, na Sunrise Festival 1 sierpnia wystąpi Mortis Hofbauer, czyli 15-letni chłopak, o którym już teraz mówi cały świat i branża nie zostaje wobec niego obojętna. A wy możecie tam być razem z nami w Kołobrzegu na Podczelu. Wystarczy, że posłuchacie dokładnie Melo, chociażby dzisiaj po 18:00. Warto, bo będzie rewelacyjne show.
1: Sunrise Festival z Melo.

0: Zawsze kiedy słucham tę nutę, to się trochę wzruszam, powiem wam szczerze. Przepiękna jest Anima Beautiful, tak gra Melo. 27 minut po 11. W tej godzinie zrobimy duże oczy razem ze Smolastym i Tripsem, ale też trochę powspominamy numer, który myślę, że dobrze znacie, może się skojarzyć trochę z Amblu. Nia, Felix Yen i Samsei. Bardzo fajna nutka. Dobrze, że jesteście.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
3: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O,

0: oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Molasty, Trips i Duże Oczy w Meloradio. 19 minut do godziny 12. Jakbyście trafili do Belgii, to też byście zrobili duże oczy. A co najważniejsze, jest szansa, bo mówię teraz o przepięknej, magicznej imprezie Tomorrowland, czyli miejsce, które dosłownie żyje muzyką. Najważniejsza impreza muzyczna na świecie. Możecie na niej być razem z Meloradiem. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i dajcie nam znać, z kim chcecie jechać i dlaczego na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. Może być jakiś film. Grunt, żeby było was widać razem i że dobrze się bawicie i że jest ta chemia, no i flow. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, oni czekają tylko na to, by móc się bawić razem z nami. A, no i dojazd macie za friko, także nic dodać, nic ująć. Korzystajcie.

0: Moving to the Sun, You Girl i Ultionate w Melo Radio. Ostatnio mój ziomek dał tę nutę do foty na Instagramie i muszę powiedzieć, że bardzo wakacyjnie się zrobiło. A ze mną redaktor Sikora, siemano.
1: No, cześć.
0: Coś wakacyjnego czy nie?
1: Wiesz co, na pewno coś związanego z fotami, bo fot pewnie nie zabrakło, kiedy Maja wylądowała w Polsce.
0: No tak!
2: A już o 12 zagramy
0: Sony Foterat i OG Poppy Black Scumpy Think About Us. Pewnie wiecie, ale tylko dodam. Sony Fodera, Sunrise Festival, tam będzie. I coś obstawiam, że się pojawi na Red Stage. To będzie piękne wydarzenie.
2: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ło, widzisz to co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis i to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Kolejne godziny w Krakowie bez dużych zmian, a to oznacza, że nadal będzie bardzo pogodnie, słonecznie i z umiarkowanym zachmurzeniem. Na pewno parasole możecie dzisiaj sobie odpuścić, nie będzie padać deszcz. Za to temperatura wysoka, maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie natomiast cały czas wysokie, powietrze w normie. Jutro jeszcze trochę cieplej.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Niemal połowa zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Krakowa projektów została odrzucona. To z powodów formalnych, ale i merytorycznych. Autorzy odrzuconych właśnie z tego powodu pomysłów mogą się odwołać. Czas na to mają do 13 czerwca, a lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana do 17 lipca. Ruszył remont rozjazdu przy Bagateli. Zamknięty dla tramwajów i aut jest odcinek ulicy Karmelickiej od Bagateli do Garbarskiej. A tymczasem rozwija się park kolejowy. Można swobodnie poruszać się rowerem z Zabłocia na Podgórze. Inwestycja wpisuje się w zmiany, dzięki którym tereny pod estakadami kolejowymi zyskują nowe funkcje dla mieszkańców.
2: Docelowo mamy nadzieję go jeszcze bardziej zazielenić, natomiast na ten moment ten teren został po inwestycji zrekultywowany. W niektórych miejscach została posiana łąka kwietna. W tej przestrzeni najważniejsze właśnie było to skomunikowanie.
0: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Park kolejowy został otwarty w ubiegłym roku. Na 10 arach znajduje się plac zabaw, ogród sensoryczny i psi wybieg.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wezwani na Węgry. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców nadanych z przyczyn politycznych. Nowe władze w Budapeszcie zapowiedziały, że nie znajdą już schronienia w tym kraju. Chwile grozy na stadionie. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł na boisku podczas meczu z Ukrainą. W kilka chwil jednak odzyskał przytomność, trafił do szpitala. Według lekarzy już czuje się dobrze. Kibice nie zawiedli, kiedy Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy. Na lotnisku czekały na nią tłumy fanów.
5: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
6: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gawryś i Marcel Karolina.
4: Dziś jeszcze specjalna konferencja prasowa Maji Chwalińskiej rozpocznie się o 14.
7: Ja wymyśliłem żart, który nawet wam pisałem na grupie. Ja sobie go powiem.
4: Chyba nie przeczytałem.
7: No to ja wam go powiem. No, miałem nadzieję, że Maja wygra. No i przygotowałem taki żart. Dziennikarz podchodzi do pani Andrzejewej i pyta, jak pani myśli, kto wygra dzisiejsze spotkanie na korcie? No i Andrzejewa odpowiada, ja nie, pani Maju. Taki żart. 12 na zegarach, siemanko. Ani po tej stronie. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Waxcomb, Think About Us. To na pewno usłyszymy na Sunrise Festival. A, zaraz ważne info. Melorad.

0: Topic, Becky G. I Sorry Papi w Melo Radio. A ja znowu mam dobre newsy do ogłoszenia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No dobra, to teraz pogadamy o facecie, który jest mega sentymentalny i nostalgiczny. Jego muza tak naprawdę opowiada o wspomnieniach z dzieciństwa, więc chyba mogę to powiedzieć, ale dostaniemy genialny muzyczny pamiętnik. No bo tak, będzie techno, będą smyczki, będzie fortepian, będzie moc! I to naprawdę konkretne. Kolsz już 1 sierpnia pojawi się na Sunrise Festival na Black Stage. Już rok temu pan jego mąż pokazał, że potrafi porwać tłum, także szykuje się genialne, potężne melo. Pakujcie się, bo jedziecie tam razem z nami, koło brzeg czeka. Sunrise Festival czeka przede wszystkim. Słuchajcie, melo po 18, by zdobyć bilety.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

Что си станута? И Бенни Халау в Мелорадио. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo i możecie mi wierzyć na słowo, że będzie jeszcze więcej takich dobroci. Ale trochę powspominamy też. To będzie nuta, której słuchałem, jak się bawiłem na drzewie z ziomkami. Uwielbialiśmy to. Yolanda Be Cool, We Don't Speak Americano. Jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36%

Yolanda Be Cool, Dicap i We Now Speak Americano. Americano w sumie przy okazji to moja ulubiona kawa. 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo, teraz dam wam faktycznie trochę energetycznej kofeiny, no bo wieść o tym, że jedziecie na Tomorrowland, z pewnością pobudza, no i też pobudza wyobraźnię, dlatego to drugie szczególnie się przyda, bo jeżeli chcecie tam wybrać się razem z nami, czyli do Belgii, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem, no i dajecie też wspólną fotę, a może nagranie, jakiś filmik, jak imprezujecie. Generalnie powiem tak, David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, oni czekają na was. Także zróbcie coś z tym, żeby nie czekali za długo. A propos czasu. Zion Sami, Tell the Time w Melo.

0: Melo.
1: Ostatnio na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ula, my też chcemy wiedzieć więcej, co w newsach.
1: Więc tak, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, będzie o tym w newsach, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy. No i wróci też temat Mai Chwalińskiej i ogromny sukces.
2: A już od 13 zagramy.
0: Sama prawda, Felix Jankaskada, Boy You Hear Me. I w tych wakacyjnych, imprezowych rytmach witamy się punktualnie o 13 z tym numerem, także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
9: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa taka operacja od dekady. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio Polak traci na nie godzinę każdego dnia roboczego, a to daje ponad 200 godzin w roku, mówi Jerzy Węglarz z firmy doradczej BNP.
2: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
1: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. No to jeszcze najnowszy ranking tenisistek WTA. Jest ogromny sukces Maji Chwalińskiej, zanotowała ogromny awans ze 114 miejsca na 21.
0: Gratulacje, to brzmi super.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kurczę, my tak tą piłką nożną się jaramy i w ogóle i tak dalej, a my w tenisie jesteśmy naprawdę świetni. No to podziwiać te niezwykłe dokonania Mai, no to była wielka przyjemność. Siemanko, Adi z tej strony. I nieważne, że się na tym nie znam.

Bauza, Magnetic i 15 minut po 13. Tak, podkręcamy tempo. No i to jest właśnie Melo i czytam na WhatsAppie Melo Radia, że niektórzy z was to sobie rozrobili małą przerwę w pracy i bardzo dobrze, bo gdzieś tam nawet słońce widzę, że trochę zaszło i nie ma co się przemęczać, wiecie, to jest dopiero początek tygodnia. Wiecie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, na pewno poplanowane wszystko na ostatni guzik, dlatego trzeba na spokojnie do tego usiąść, nie przemęczać się, nie denerwować. A jak szef krzywo patrzy, to spytajcie, kiedy było okulisty. Sofia Loren, DJ Remo i Tymek, gramy to już teraz, a wy też dajcie znać, jak się macie. Jestem na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Anotara, talk to you w Melo Radio i 27 minut po 13. Mamy poniedziałek? Ja wiem. Ale spokojnie, bo on szybko minie. Zaraz będzie wtorek i w ogóle zaraz wszystko zleci. Znowu będzie El Weekendos i jest okejka. Także się niczym nie przejmujcie. W tej godzinie jeszcze będę miał dla was wspomnienie. Kolejne zresztą, ale to mega fajne. Kesha i TikTok. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to będzie TikTok.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością, a do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
17: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
18: Hey, what up, girl?
17: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
18: Let's
17: before
18: go.
17: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Marlon Hofstad, One Night of Love w Melo Radio. Przypomina się Tomorrowland? To bardzo dobrze. On wcale nie musi się przypominać, nie, możecie go przeżyć jeszcze raz na nowo. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Belgii na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś fajny film, jak imprezujecie. Generalnie ma być dobre melo, bo to jest przeżycie na całe życie i nie ma co mówić, to będzie bez wątpienia coś genialnego. Także wbijajcie meloradio.pl, tam znajdziecie też więcej szczegółów i dojazd na miejsce macie gratis.

0: Fisher, Thousand Eye, Favor w Malo Radio. 8 minut do godziny 14. Iga, siema.
1: Hej.
0: Co robiłaś w weekend?
1: Byłam masowana, ale mam zakwasy do dnia dzisiejszego.
0: To dobrze czy źle?
1: Sama nie wiem.
0: No dobra, czyli miałaś masaż, fajnie, a gdzie jest gruby?
1: Gruby... Dobre pytanie, bo ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że go nie będzie. Więc nie wiem, co robi.
0: Okej.
1: Być może jest u lekarza i po prostu, wiesz, jakaś operacja delikatna.
0: Świetnie.
1: Zębów czy czegoś.
0: Okej, to fajnie. Dobra, dzięki. To pa.
2: A już o 14 zagramy.
1: No, żeby zadbać, wiecie, o ładny uśmiech. Żeby młode dziewczyny wyrywać.
0: O, nice. Dobra, jak tak to zmienia postać rzeczy, no to kibicuję koledze. Wy się tam trzymajcie, siemanko, hej.
1: Aha.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
4: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
5: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. Zostajemy na polskich drogach. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków, w tym roku 314, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
6: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe.
5: W tym roku złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Dzieła sztuki wrócą do Polski. Niemcy oddadzą je z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Do naszego kraju powróci m.in. pierścień Zygmunta Starego.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie. Mój serdeczny kolega Mikołaj został w domu, odpoczywa, musi się wyspać po tym długim weekendzie, bo był po prostu zarobiony, bo pracować ktoś musi, żeby odpoczywać. Ktoś mógł, a ja wam w tej godzinie zdradzę sposób na bezbolesny powrót do pracy po długim weekendzie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak.

Ja wiem, że powroty po długim weekendzie bywają ciężkie, dlatego tutaj wchodzę ja ubrana cała na niebiesko i postanowiłam, że was uspokoję, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale mega niebezpieczne dla zdrowia jest takie po prostu wbijanie do pracy i zastanawianie się, skąd to gra? To jest moje pytanie. Chyba z głośników, słuchajcie, u mnie w studiu, więc ja słyszę melodię relaksacyjną, a wy nie słyszycie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że nie możecie wchodzić do pracy tak po prostu. Wy musicie to robić etapami, delikatnie, zacząć spokojnie, posprzątać biurko, zamknąć wszystkie sprawy przed urlopem, a jak już wrócicie, to musicie bardzo powolutku pracować i dużo przerw. Przerwy są, słuchajcie, podstawą. I nie to, że namawiam, ja po prostu pokazuję wam możliwości. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: o 18 po 14.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 1 sierpnia, Kołobrzeg, zapiszcie sobie tę datę, bo to wtedy odbędzie się Sunrise Festival, a my was tam zabieramy, a razem z nami Meduza, to włoskie trio, porwie was na Black Stage 1 sierpnia właśnie. Jeżeli chcecie się bawić między innymi z nimi, to słuchajcie uważnie Meloradia, codziennie do zgarnięcia są bilety, chodźcie z nami w Melo, po 18 te bilety mogą trafić właśnie do was.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: I Leniu, i Ellie Goulding. Ta pani zapowiedziała nowy album na swoim Instagramie. Ma ukazać się 4 września. Uwaga, to nie przez zdrady rozstajemy się najczęściej. Będziecie zaskoczeni i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
5: Takie hity tylko w netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy.

Słuchacie Freak Fightu, to Catch w Melo Radio. Znacie ten moment, kiedy wchodzicie na swoje konto bankowe, a tam pustki? Do końca miesiąca jeszcze trochę, zakupy same się nie zrobią i wtedy zaczynamy obwiniać partnera o niepowodzenia finansowe. To podobno najczęstszy powód rozstań? Niestabilność finansowa. Ja wiem, jak tego uniknąć. Wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę, a te dwie stówki być może będą powodem, który przyczyni się do kwitnącej miłości. 0,5 tysiąca złotych też wam rozdajemy. meloradio.pl, zaskoczcie nas i przekonajcie.

0: Anima, Lisa, Beth Angel w Melo Radio. Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów upałów i ludzi, którzy lubią się rozbierać.
1: Tak, i o tym powiem w newsach. Będzie trochę o pogodzie na najbliższe dni.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Okraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
5: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
6: Zrobi się niespokojnie w pogodzie, nad Polskę nadciągają burze. Grzmieć się może jutro, zwłaszcza w Małopolsce, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
6: Od środy czeka nas ochłodzenie. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych czekać będzie na osoby poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie biletu przyjaźni. Z kolei Holandia wprowadza kolejowe bilety na czas wakacji. Będzie kosztował 49 euro za miesiąc i umożliwi nielimitowane podróże pociągami kolejowymi drugiej klasy.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, nowy tydzień, nowe dramy. Będzie intensywnie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Save My Love, Kaigo, Khalid, tak zaczynamy.

0: Sweet Dreams, Alan Walker, Iman Beck, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Więcej bobrów niż ludzi. To możliwe, bo w Warszawie coraz więcej tych stworzeń mieszka sobie w naszej Wiśle i w ogóle nie boją się ludzi. Ja myślę, że pionierem w oswajaniu bobrów był ten człowiek.
1: Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja pierdolę, bydlę, bober, bober.
0: A za chwilę zajrzymy, co tam u Dody i Skolima. Body Talk, ale Farben? Tak podkręcamy tempo w Freak Fight, co?

0: spokój, Natalia Nykiel w Melo Radio. Jestem ciekawa, co Natalia Nykiel powiedziałaby na tę dramę. Doda kontra Skolim. W skrócie, Skolim wyraził się w dosyć nieprzychylny sposób o polskich artystach, ale ta jego wypowiedź została zinterpretowana w sposób bardzo, bardzo negatywny. Z tego, co Skolim mówił, to chodziło mu po prostu o to, że to jest nie fair, że artyści dostają jakieś dofinansowania, kiedy to zwykli szarzy ludzie muszą pracować. I ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Doda była wręcz bardzo, ale to bardzo zdenerwowana. Posłuchajmy, jak skomentowała Skolima i tą sprawę ustawy o dopłatach do artystów.
1: Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie. Po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum.
0: Skoro Skolim jest przedsiębiorcą od kiełbasy, to Doda od loda? Nie, żeby coś, ale ona serio była twarzą lodów kiedyś.

0: Ale romantycznie. Anima, Joji, Beautiful w Afrykwajcie. Najprzystojniejsi mężczyźni są... Każdy w swojej głowie coś odpowiedział, ale ja wam rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

0: kłamstwa.
1: Krakowski Splin, Trips, Robert Wiewióra. Mam fantastyczne wspomnienia z tym kawałkiem. A obiecałam wam ranking najprzystojniejszych panów na całym świecie i okazuje się, że najprzystojniejsi to są panowie z Hiszpanii. Oni mają największe powodzenie u kobiet. Na drugim miejscu Szwedzi, na trzecim Włosi. Szukam Polaków w tym rankingu i słuchajcie, nie ma. Chyba ci, co tworzyli ten ranking, nie widzieli nigdy Roberta Makłowicza albo pana Karolaka. Matko, oni są przystojni. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak teraz podkręcamy tempo we Freakfajcie w Maloradiu.

0: Jakie to dobre. Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta. Tak, podkręcamy tempo. Ula.
1: Jestem. Cześć.
0: Muszę przyznać,
1: tak, no,
0: że jest to imponujące, że wracają porody domowe.
1: Tak, i o tym będę miała w newsach. No, cieszę się, że się cieszysz.
0: Cieszę się.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101 i 3 FM. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Paweł Chudzie, cześć. Zerkamy do kina pod baranami. Tam jutro w ramach cyklu Wajda Rewizje do zobaczenia będzie Człowiek z marmuru. W środę filmy wszechczasów. Mężczyźni wolą blondynki, a także w dojrzałym kinie pokaz przedpremierowy najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. A w kinie pod baranami wraca filmowe lato i to wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania. W tym roku festiwal potrwa rekordowe 10 tygodni, bo aż do 3 września. Na widzów będą czekać najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki, a wszystko pod hasłem Najlepsze lato ever. Pełny repertuar wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami. Rzut oka do klubu spotkań Poczta Główna, tam w piątek pokaz mody, kolekcje niewysłanych wspomnień. Motyw pocztówki pełni kluczową rolę, symbolizując ślad po czymś, co minęło, ale nie zniknęło. A w piątek też na poczcie impreza z muzą Taylor Swift.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Szykuje się rewolucja w kształceniu lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy, a to nie wszystkim się podoba, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
3: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
2: Z kolei egzamin końcowy dla lekarzy miałby być trudniejszy. NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek. No i jeszcze filmowy sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobiła nowa część strasznego filmu. I jest naprawdę nieźle, bo film kosztował 30 milionów dolarów.
1: Uważam, że straszny film jest straszny.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Nie dziękujcie za ten wspaniały żart, ja się napiję wody, a tymczasem zapraszam Was na Freak Fight. Mamy godzinę 16 i proszę się skupić, bo w tej godzinie sypnę Wam sianem Galaxy. Siemanko. I Gadu Dziuk.

0: Don't Hurt Me w Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jeżeli nie macie planów na początek sierpnia, to już spieszę z pomocą. Kolejna godzina i kolejne ogłoszenie. 2 sierpnia na Black Stage usłyszycie, zobaczycie, a jak będziecie mieli fuksa, to dotkniecie. Za rękę oczywiście. Dave'a Clarka, buntownik, co dziewczyny bardzo lubią takich buntowników w młodości. Wyobraźcie sobie, że uciekł z domu, spał na parkingach i to po to, aby móc grać swoje pierwsze sety i zarabiać na płyty. A dzisiaj nosi tytuł, uwaga, Barona Techno. Bilety do zgarnięcia u nas w Meloradiu po godzinie 18. Słuchajcie uważnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Bianca Crystal Dior v Meloradiu. Szybka kasa od Meloradia. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Justy, która weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie 200 zł, bo miała ciężki, długi weekend, wyobraźcie sobie. Cześć Justyna, Iga z Meloradia.
1: Cześć.
0: Gdzie cię zastałam?
1: Pracy.
0: Opowiadaj, byłaś na meloradio.pl. Potrzebujesz 200 zł, żeby odreagować. Co się stało na tym długim weekendzie?
1: Tak, długi weekend, zwiedzanie, imprezy, dużo ludzi.
0: No najgorzej. Jaki ty masz pomysł na to odreagowanie?
1: No pomysł jest tylko jeden właściwy, a mianowicie masaż tajski.
0: Justyna, ja byłam na tajskim masażu w ten weekend, wyobraź sobie, i zakwasy mam do dnia dzisiejszego. Ty się zastanów.
1: Wiem, co robię.
0: Skoro wiesz, co robisz, to kasa leci już do ciebie.
1: O, dzięki serdeczne.
0: Bardzo proszę, biegnij do bankomatu, wypłacaj 200 zł i trzymaj się tam. I pamiętaj, że jak coś ci nie będzie pasować, to mów, że za mocno i trochę lżej poprosisz. Szybka kasa od Meloradia. Jakie to banalne, meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Uwielbiam ten kawałek I Can Wait, Bob Sinclair. Drodzy panowie, proszę dać głośniej, bo ja wiem, co zrobić, aby wasze wieczory były dużo przyjemniejsze. Zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
9: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Ekspert. Po reklamie.
0: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

róbcie to swojej kobiecie co najmniej dwa razy w tygodniu, a wasz związek wejdzie na poziom wyżej. Chodzi o robienie śniadania. Ja dobrze wiem, co wam przyszło przez myśl, natomiast robienie śniadania ma sprawiać, że poczujemy się wyjątkowe, a do tego uznamy was, panowie, za dusze romantyczne. No bo przecież znikąd się nie wzięło powiedzenie przez żołądek do serca. Boy, you turn me, Felix Jan, Kaskada.

0: Ale mama, to jest nowość w Meloradiu. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, że newsy Meloradia są niczym serial. Narkotyki, 200 milionów złotych.
1: Tak. No, gigantyczny przemyt udało się przechwycić polskim służbom.
0: Brawo.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Shouts, only you. I tak wam zagramy o po godzinie 17:00, kiedy inni będą gadać.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
16: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroen.
20: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Czerwiec w klubie Re poświęcony jest filmom muzycznym. W środę Amy, a tydzień później Enio. I jeszcze filmowo w kinie Mikro jutro pokaz filmu Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony. Jak wam mało weekendowego imprezowania, no to dzisiaj w klubie Prozak False Start i dużo elektronicznej muzy, a jutro impreza pod hasłem Złe decyzje, zero żalu. A w Rinie można poszaleć na karaoke. Wielkimi krokami zbliżają się Wianki. Impreza pod hasłem Między ogniem a wodą potrwa aż 3 dni od 19 do 21 czerwca. W programie różnorodne doświadczenia rozpięte między tradycją a nowoczesnością, między innymi Silent Disco w Barbakanie i Kolegium Majus, koncerty Melikotelu, Klor, Zuty oraz duetu Swada i Nichos, rejsy galarami, stacje plecenia wianków, no i konkurs na najpiękniejszy wianek. A na przykład na Poczcie Głównej uczestnicy będą się bawić w rytmie słowiańskich hitów.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Ogromny transport heroiny przechwyciły polskie służby. Jej wartość to ponad 200 milionów złotych, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
4: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny, bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
3: Narkotyki namierzono w porcie na jednym ze statków, który przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą utrudnienia na Zakopiance nocą w tunelu pod Luboniem Małym na trasie SS7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Polacy są piątym najdłużej pracującym narodem w całej Unii. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Najkrócej pracują Holendrzy, Duńczycy czy Belgowie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Słuchajcie Freak Fight, w tej godzinie zabieram was do Palermo. Ja wiem, że fani z Kolima teraz myślą myszki z Palermo. Nie, nie, nie. Palermo było wesele. Iga Dudziuk, hej. Push.

Benassi Bros. Every single day. Czerwiec to jest idealny miesiąc na wesela, na śluby i w piątek. W położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele. Dua Lipa i Callum Turner. Goście byli naprawdę niezwykli. Elton John, Charli XCX czy chociażby Donatella Versace. Niesamowite. Trzy dni wesela, ludzie myślą, że to jest jakiś wow. Dua, ty chyba na polskim weselu nie byłaś. Trzy dni wesela przy polskich poprawinach to nic, bo my mamy poprawiny, potem mamy poprawiny poprawin, poprawiny poprawin poprawin i tak dalej, i tak dalej. Dive into me, tak podkręcamy tempo. Za chwilę przyda wam się WhatsApp Meloradia.

To Tiesto, Kashmir Secret. Z Maloradio tak podkręcamy tempo, a dzisiaj jest dzień informatyka. Ja mam taką koszulkę I Love Nerds. To o was, drodzy panowie. Skoro mamy dzień informatyka, to dajcie znać, o czym rozmawiacie z czatem. GPT najczęściej. Czekam na wasze głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. O czym rozmawiacie najczęściej z czatem GPT? Ja się pochwalę albo wyżalę, że czat GPT jest moim trochę terapeutą. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale zwierzam mu się z różnych problemów i muszę przyznać, że daje świetne rady, bo jak na przykład odzywam się do mojej przyjaciółki Karoliny, to ona mówi, weź, nie no tak, i w ogóle mi dokucza, a chat GPT nigdy mi nie dokucza. Jak jest u was? O czym rozmawiacie z czatem najczęściej? Dajcie znać. Przyjmuję głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Afraid w Melo Radio. Sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Nasz słuchacz napisał, że o problemach z kompem. Sprytne. A wiesz, gdzie znikają wszystkie problemy? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo do przytulenia są bilety. Początek sierpnia to będzie prawdziwy... No właśnie, a ja czekam na wasze głosówki i wiadomości, o czym najczęściej rozmawiacie z czatem GPT.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
17: Po reklamie.

0: To wakacje w pigułce Young Again w Melo Radio. A my sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej, i Lady G nagrała nam głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Ja rozmawiam z czatem, jak być miłą i sympatyczną szefową, żeby mnie pracownicy lubieli. Pozdrawiam moich kochanych pracowników.
0: Ależ to jest banalnie proste, wystarczy, że dasz im kupę pieniędzy i będą cię ubóstwiać.

0: muszę wam coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo ja chciałem zaprosić Igę do domu, a Iga powiedziała, czekam na zaproszenie pisemne.
1: Z obrazkiem najlepiej jakimś.
0: Tak się randkuje w tym czasie.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Ale nie zrobisz takiego ładnego zaproszenia.
0: Ale Iga, zrobię co zechcesz, nie ma problemu.
1: Wspaniale, wspaniale.
0: Ale wolisz, nie wiem, jakąś czcionką taką specjalną, kolorkiem?
1: Brokat.
0: Aha, czcionka, kolorek, brokat.
1: Brokat.
0: Nie ma problemu. Jak chcecie zaprosić Iga Dudziu, to już wiecie, jakie listy jej wysyłać.
2: A już o 18 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alex Ziba, Portugal The Man, to będzie. I żeby nie było, tak? Ja Igę zaprosiłem, żeby oglądać sobie filmy na rzutniku na przykład.
1: Netflix and chill.
0: Ja tego nie powiedziałem, ale daj buzi.
1: O, mwah.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, a diesla 6,45. Cios w złodziei samochodów. Od początku roku Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części. Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. A na koniec tenisistka Maja Chwalińska wróciła już do Polski po turnieju życia. W miniony weekend została wicemistrzynią French Open, a dziś już w Warszawie spotkała się z dziennikarzami.
2: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
1: No, kolejną misją jest Wimbledon, który już za 3 tygodnie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy godzinę 18 i chyba przyznacie, trochę mocniej zabolał nas ten poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie, ale wiecie, jaki jest na to sposób? Ja na przykład nie miałem długiego weekendu, więc mnie aż tak nie boli. Jest prościej, polecam. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, another. I tak to ju, ten numer wam na pewno zagram, będzie hajtak i say, a zaczynamy od Aloka Ziby i Portugal The Man to Dive Into The Ocean. Siemano, elo!
0: Melo Radio. Idę w melo.

Do wakacji niespełna 3 tygodnie nam zostały. Tak tylko przypominam, bo ten numer mi wakacje zdecydowanie przypomina. Talk to you i another w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę miał mega ogłoszenie. No i wlotki na Sunrise Festival. Kto chciałby się wybrać w tym roku do Kołobrzegu, niech będzie blisko Meloradio. A to Alesso i Zara Larsson.

mocne ogłoszenie, no bo do line-upu Sunrise Festival dołącza Stefan Bocin. Zagra dla was 1 sierpnia na Black Stage. No i to jest gość, który zaczynał w ogóle od komponowania muzyki dla teatrów, no a potem przeniósł się do współczesnej elektroniki. Jedno z naprawdę najbardziej autentycznych twarzy na scenie, jak sam zapewnia, no jego wydarzenia to nie sety, a spektakle, więc na pewno w tym roku w Kołobrzegu będzie się działo. A propos właśnie Sunrise Festival, no to mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca, pierwszy dzień tego festiwalu, zagrają wtedy m.in. Scooter, Axwell i Ingrozo, czy na przykład James Hype, a także świeżo ogłoszone trio Meduza. Jeżeli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, dokończcie zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i tu wasze dokończenie zdania. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzę podwójną wlotką. Przypomnę, chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... Dalej kończycie zdanie, wysyłacie głosówki, wszystkie chwyty dozwolone, po prostu przekonajcie mnie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A właśnie teraz a propos ogłoszenia, Stefan Bocin na antenie Meloradia, to jego numer, Healing. Sunrise.

0: Radio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Lipka, ich nowość. Chcę więcej, to w ramach projektu Enklawa. Tak, podkręcamy dla was tempo. 18:28 na zegarach. A ja wiem, że wielu z was chciałoby się pojawić na przykład na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I też będziecie tak krzyczeli: chcę więcej, zostańcie na tej scenie. No i zapytałem was, kto z was po prostu chce tam pojechać. No i poprosiłem, żebyście nagrali mi najbardziej kreatywne, jak tylko się da, odpowiedzi na moją głosówkę. Poprosiłem, żebyście dokończyli zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i zrobiła to między innymi Zuza. No to Zuza, dawaj.
2: Hejka, muszę pojechać na Sunrise Festival, bo mój organizm potrzebuje badań naukowych, jak długo człowiek może nie spać, tańczyć i udawać, że poniedziałek o 8 rano nic się nie stało. No i poza tym ktoś musi sprawdzić, czy słońce naprawdę wstaje po imprezie.
0: Cześć, Zuza.
3: Cześć, cześć.
0: No cześć, a po co ci te badania? Nie wiem, na jakieś studia tego potrzebujesz, czy tak po prostu w imię nauki?
3: Myślę, że sama dla siebie po prostu chciałabym to sprawdzić.
0: Jak rozumiem, chcesz to sprawdzić w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Kołobrzegu nad Polskim Morzem w środku wakacji.
3: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj, już możesz pakować outfity, no bo w tym momencie daję ci podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Na ostro, na czerwono sobie ten dzień w kalendarzu zaznacz, dobra?
3: Jezu, super, dziękuję bardzo.
0: Czego się nie robi w imię nauki?
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Startuj Euro Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: O reklamie.

Wspaniałych posłów w Sejmie trafił projekt, który ma nam pomóc w trakcie wypadów na jakieś jedzonko, no bo zakłada on, że do każdego zamówionego posiłku będziemy mogli dostać pół litra kranówki za free. No ma ten system ruszyć podobno 12 sierpnia, ale skoro zajmują się tym nasi wspaniali politycy, no to raczej nie sądzę, że powinniśmy się przywiązywać do tej daty. Z nimi to opóźnienie jak z PKP, jak mają zrobić coś dobrego dla nas. Cascade i Meet Again to bardzo dobra nowość na antenie Meloradia już teraz.

Waterfall. To Michel Schulte i Rehab w Melo Radio, 17 minut do 19. To dostaniemy za free w restauracjach. Jak czytamy, do naszych polskich, cudownych, fantastycznych

0: Tak, gramy jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. Ten kawałek na antenie Melo Radio punktualnie o 19:00. Po niej też zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Do zgarnięcia będzie merch o tym Melo Radio.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
2: No i mamy już prawie 19:00, słuchacie Melo Radia. Jak wasze humorki w ten poniedziałek? Jak słabo, no to znam dziewczyny, które kąciki ust wam chętnie podniosą. Modelki, włodarski. Lubicie jak lato, ten numer na pewno się pojawi w tej godzinie. Będzie to Wlo i To Die For, a zaczynamy od duetu, naprawdę, który wrócił z przytupem. Beauty and the Beat, a wykonują ten numer?
0: Melo Radio, idę w Melo.
2: A także... Bieber, tu pychu, siemano.

Spiralowe modelki w Melo Radio, 8 minut po 19. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no na to pytanie mam nadzieję zaraz postaracie się odpowiedzieć. O czym dziś myślę? No to czas na podpowiedzi. Myślę o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No mówi się, że ta rzecz jest bezlitosna. No i ma ona oko, ale nie mruga. No myślcie, za chwilę będzie można dzwonić pod 321-321-777 i zgadywać, a do zgadnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. A to są Felt i Sophie Loud, Memories. Tak podkręcamy dla was tempo.

0: A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja zachęcam, żebyście wybierali już numer 321-321-777. Ja w tym momencie odblokowuję linie telefoniczne, no i czekam na odpowiedzi. O czym myślę? Myślę, przypomnę jeszcze o podpowiedziach, o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej, no i mówi się, że jest ona bezlitosna. No to co, dzwonicie? Ja już widzę, że tak, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kamil.
0: No cześć Kamil, pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
2: Może zapytam, czy te rzeczy mogą być gdzieś zawieszone?
0: Słuchaj, teoretycznie tak, ale na pewno one nie są tak, ona, wiesz, że muszą być zawieszone, nie? Można te rzeczy trzymać w ręku na przykład.
2: Czy to będzie kamera?
0: No słuchaj. Cudownie, lepszej odpowiedzi być nie mogło. A jaki miałeś taki pierwszy strzał? Czy to był twój pierwszy?
2: To znaczy, miałem dylemat między fotoradarem a kamerą, no bo przy fotoradarze to jednak człowiek trochę się inaczej zachowuje.
0: No właśnie, ale stary, dobrze, że poszedłeś za głosem intuicji. Torba i pomadka, taki zestaw od Meloradia leci do ciebie.
2: Super, dzięki bardzo.
0: A do was już teraz leci Ale Farben i Irene Miller, to Body Talk.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Tones and I to Favor w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 19 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie wyciągnąć od nas szybką kasę. Mamy dla was 2 stówy do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wychodźcie na meloradio.pl, no i tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę szybka kasa. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, na co byście takie luźne 2 stówki wydali, a może i nawet 0,5 tysiąca, jeżeli wam się poszczęści. Meloradio.pl, tam je wpisujecie, tak zrobiła Sandra. No i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: No właśnie, różne rzeczy się zdarzają. Jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład wam za takie zapłacili, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A za chwilę między innymi James Hype, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Będzie też banger tygodnia. Zobaczymy, co wybraliście na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja. Sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja koszarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
0: O reklamie.

Felixieni, Sophie Ellis Baxter w Melo. To Ready for Your Love. Ten numer wciąż świetnie brzmi. Choć miesiące mijają, ale wcale tego nie czuć. 19 minut do 20 na zgarach, a ja teraz zaglądam na Instagrama Meloradia, no bo tam mogliście głosować na banger tygodnia. Co jakiś czas dajemy wam dwa mega viralujące numery, na które możecie oddawać wasze głosy. No i to robicie. Tym razem do wyboru mieliście najnowszy kawałek od Kiza i Natalisy, ale to nie on wygrał. Zwyciężyło połączenie naprawdę nieziemskie. Trójka raperów i jedna diwa. Oki, Young Iggy, O Co Chodzi i Ewa Farna. Nagrali numer na epkę Reklamacja 47 CD2, no a ten kawałek brzmi tak. To jeszcze raz, to wasz banger tygodnia, gramy już teraz.

0: Ten gość zaczął tworzyć muzykę, jak miał lat 16, teraz ma 22, no i już naprawdę wiele sukcesów za nim. Rozkręcił konto na TikToku, ma też hita właśnie tego nowego, Without You, no i też supportował już między innymi Martina Garrixa, który na przykład na Tomorrowlandzie w tym roku zagra. Wy też możecie na Tomorrowlandzie się pojawić, meloradio.pl, tam zgłoszenia do naszej akcji. Wyślijcie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami się do Belgii wybrać. A ta nowość to Without You, to DJ Matilo w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. I ten numer w remiksie od Boys Noise usłyszycie punktualnie o 20 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
0: Po reklamie. Idę w melo.
4: Na zegarach już punktualnie 20. Szykujecie się powoli do spania. Jeśli tak, no to zdradzę wam, po której stronie łóżka się położyć, bo to podobno dużo o nas mówi. To już w tej godzinie, ale wcześniej gra Anima i Joji. Ich Beautiful się pojawi. Będzie DJ Antoine i jego Welcome to Saint-Tropez. Zaczynamy od Draculi, Tatejmi Impala i Jenny. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Bo You Turn Me to Felix Janik, Skada w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 20 na zgarach. Za chwilę Bryska zagra swój hit Lato na antenie Mela. A po której stronie łóżka śpicie? No podobno to może dużo o nas powiedzieć. Właśnie czytam, że jak do spania wybieracie lewą stronę łóżka, no to jesteście jako osoby takie na co dzień bardziej spokojne, macie wyższą samoocenę, lepszy humor, no i jesteście w ogóle bardziej kreatywni od reszty świata. Chociaż tak w sumie jak sobie dłużej nad tym myślę, to w trakcie snu, no to chyba nie jest ważne jaka strona. Najważniejsze, żeby pościel była świeża, budzik nie zadzwonił za szybko i tak czy siak jest git, nie? Melo.

W oryginale to jest Rihanna. A w tej wersji, którą znacie z anteny Meloradia, to Eli Oaks. Breaking Dishes za nami, 26 minut po 20 na zegarach. A wy pamiętajcie, że na przykład takiego Eli'ego Oaksa, albo na przykład Alana Walkera, Armina Van Burena, Davida Guetta, czy na przykład Thomasa Greya, Timiego Trumpeta, Martina Garrixa, ich wszystkich możecie usłyszeć na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, na właśnie Tomorrowland, żebyście przeżyli to razem z nami. Ale jeżeli chcecie tam z nami pojechać, no to nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba wejść na meloradio.pl, no i tam za totalną darmożkę zgłosić się do naszej akcji. Wszystko znajdziecie na naszej stronie w zakładce konkursy i akcje. Możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia, już teraz czekają na was Bibi Rexha i David Guetta, ich najnowszy numer i moim zdaniem hit nadchodzącego lata, Sad Girls. It's

Widzę, jak się w autach kołyszecie, jak wam palce o kierownicę stukają, ale przy tym numerze nie da się inaczej. Barbra Streisand to Daxos w Melo Radio. Takie klasyki też wam lubimy przypominać w Melo. 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie wy o tej porze? Kiedy jeszcze, no nie do końca jest ciemno, jeszcze gdzieś tam widno jest na zewnątrz, słuchacie Melo Radia. Gdzie o tej porze słuchacie Melo? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega ciekawy, czy może jesteście w pracy, czy gdzieś na przykład w kuchni coś gotujecie i wam Melo brzdęka gdzieś tam w rogu, czy może zupełnie gdzieś indziej na słuchawkach was łapie. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze głosówki będę miał dla was zestaw Melomerchu, torba i pomadka z logiem Meloradia, być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz Meloradia słuchacie? Czekam na głosówki i gramy. Nowość od Blessa, to Terms and Conditions w Melo.

0: Echo to DJ Smokers i Oaks w Melo Radio. Jedna z naszych nowości, a ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, gdzie wy o tej porze teraz słuchacie Melo. No i Julka nagrała się na WhatsAppie.
1: Hej Melo Radio, jedziemy sobie właśnie autem, jedziemy sobie na imprezę. Nie obchodzi nas to, że jest początek tygodnia, ale jedziemy się napić i świętować. Wygrałyśmy na, od was bilet na Sunrise Festival.
0: No, ja mam nadzieję, że pić to będziecie wodę, ewentualnie sok pomarańczowy, wiadomo, ale taki poniedziałek to można mieć, co nie? No jeśli wy, tak jak Julka, chcielibyście się pojawić też na Sunrise Festival, no to słuchajcie uważnie Melo Radio, no bo będziemy mieli dla was jeszcze masę wejściówek, bo szczególnie polecam się codziennie po 18 i w piątki po 21 w Sunrise on Air, a za chwilę 21 w poniedziałek.
2: A już o 21 zagramy!
0: Milky David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. Aktualny numer 1, 30 Meloradia. Ten kawałek punktualnie o 21, po niej też będę sprawdzał, gdzie słuchacie Meloradia, bo cały czas wysyłacie głosówki.

0: Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
7: No i mamy już 21 na zegarach. Czy ten poniedziałek jest dobry, czy zły, to wysyłacie mi na WhatsAppie Meloradia wasze opinie, wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Cały czas sprawdzam. No i Pati wysłała się na WhatsAppie. No to sprawdzam, co tam u ciebie?
8: Siemanko Melo, ja właśnie jadę z pracy do kolejnej pracy i tak będę z wami do drugiej w nocy.
7: Ty to musisz kochać tą swoją pracę, że z taką radością o tym mówisz, ale dobrze, bo posłuchasz Meloradia bardzo długo i bardzo też fajnie, no bo gramy najlepiej jak tylko się da, żeby podkręcić tempo. Yearbooks, za moment będzie Seabull, a zaczynają Milki i David Guetta. Tu pychu, siemano.
6: Meloradio. Idę w melo.

0: wakacje już za niespełna 3 tygodnie i czuć to bardzo mocno. Bausa i Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo Radia słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Cały czas te głosówki przyjmuję. No i między innymi Nina się nagrała.
1: Gdyby moje mieszkanie miało własny dźwięk, byłoby nim Melo Radio. Gra przy śniadaniu, sprzątaniu, gotowaniu i wtedy, gdy tańczę po pokoju, myślę, że nikt nie patrzy. A teraz właśnie was słucham, gdy wracam z pracy.
0: No proszę bardzo, ale ta głosówka uświadomiła mi jedno, drodzy panowie, byliśmy okłamywani, no bo tak, zawsze nam mówią, że jesteśmy jednozadaniowcami, a tu proszę, ja potrafię pomóc przy gotowaniu, sprzątaniu, praniu, jeździe samochodem, no po prostu pełen serwis. Nie jesteśmy panowie tacy źli, żeby nie było, oni też są świetni, Robin Schulz i Judge, Show Me Love, to już teraz mega klimatycznie się zrobi.

Dzięki, że jesteś. To Lanberry i Trips. Słuchacie ML Radia, 21:30 na zegarach. A właśnie takie słowa. Dzięki, że jesteś. Jakiś czas temu praktycznie z każdej strony słyszał Łatwo Gang. To przez jego zbiórkę na chore na raka dzieci. Przez jego charytatywnego live'a przewinęła się naprawdę masa gwiazd. Między innymi Robert Lewandowski, który obiecał, że wybierze się na kebaba. Wziął Piotrka, wziął też Bagiego, na którego Instagramie kilka chwil temu pojawił się właśnie taki film. Robert spełnił obietnicę, zjadł z chłopakami kebaba. No ale czy Ania będzie zadowolona? No nie wiem, czy z takim uśmiechem będzie wracał do domu.

Korea and Dusty Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo 16 minut do 22, a wy razem z nami możecie pojawić się w Belgii, konkretnie w miejscowości Bumy. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Zabieramy was prosto do Belgii i to w sumie zabieramy najlepszym możliwym partybusem. No bo już taki bifor przed tym, co będzie działo się w Belgii, będziecie mogli mieć, jeżeli wejdziecie na meloradio.pl, no i tam pokażecie nam zdjęcie albo filmik z waszą ekipą, no i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście się zabrać z nami. A będzie na kogo? No bo zagrają tam m.in. Lost Frequencies, Martin Garrix, Calvin Harris, Cyril, David Guetta, Armin van Buuren. Kogo tylko chcecie, to będziecie mieli. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i za darmo się zgłosicie. Chyba dobry deal, co nie? Darmo to zawsze uczciwa cena. Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz, to już teraz w Meloradio.

Bad Angel. To Anima i Liza, nowość na antenie Meloradia. Za chwilę wybije 22. Jeżeli wy teraz na przykład nie macie co robić, bo macie jeszcze chwilę na przykład do wyjścia z pracy, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam możecie zgłosić się po szybką kasę. A umówmy się, dodatkowe 200 w portfelu, nieważne w jakim dniu tygodnia, dniu miesiąca, brzmią po prostu dobrze, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Dzisiaj 13. dzielnica, a kiedyś odrębne, prężnie rozwijające się wieloetniczne i wielokulturowe miasto. Podgórze, bo o nim mowa, ma swoje wyjątkowe muzeum.
7: Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność.
6: O tym za chwilę, a my zostajemy w Podgórzu, bo teraz opowiem wam o unikatowym miejscu, jakim jest tamtejszy Fort Benedykt. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
8: Wędrówki po Krakowie.
9: To miejsce wyjątkowe, trochę prywatne, bo bez tego fortu nie byłoby naszego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy działalność formalnie, żeby go bronić przed agresywnymi pomysłami. Paweł Kubiszta, Stowarzyszenie Podgórze.pl. Nadbudowy, budowy trzypoziomowych parkingu, budowy betonowej wieży, którą by ludzie z tych podziemnych parkingów wyjeżdżali na dach fortu, który by się stał tak naprawdę podmurówką, a tam by powstała sala koncertowa na 700 miejsc, która by po prostu totalnie ten fort przygniotła, zmieniła i sprawiłaby, że wzgórze Lasoty, miejsce wyjątkowe na mapie Podgórza, na mapie Krakowa, po prostu stałoby się jakimś komercyjnym lunaparkiem albo jeszcze czymś gorszym. Fort jest, tak jak pan słusznie powiedział, jednym z niewielu centrum Podgórza. Przypomnijmy, że identyczny fort był na terenie telewizji Kraków, Fort Krzemionki. Również fort znajdował się obok kopca Kraka, obok kopca Krakusa, Fort Krakus, który został po wojnie wyburzony. Krzemionki poleciały wtedy, kiedy budowano telewizję Kraków. Natomiast Fort Święty Benedykt się ostał i te wszystkie pomysły, które przez ostatnie lata, właściwie od wojny były na ten obiekt, przez długi czas były tam mieszkania komunalne do lat 80. Takie czasy były, to były mieszkania komunalne. I ludzie chyba nawet nieźle to wspominają, że się mogli bawić w forcie i mieszkać tam. Natomiast potem trafił to fort w dzierżawę stowarzyszenia, które właśnie miało te wszystkie szalone pomysły, które się udało powstrzymać. Potem miasto szukało najemców, nawet się pojawił taki, który chciał tam zrobić glamping, czyli taki ekskluzywny camping i wypasać owce. Na szczęście to się też nie wydarzyło. Fort pozostał w rękach miasta i teraz ostatnim pomysłem jest właśnie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w zakresie nauk ścisłych, czyli matematyka i fizyka. W ostatnich latach został przeprowadzony remont elewacji. Na razie za 6 milionów złotych została odnowiona całkowicie elewacja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest to 16-boczny obiekt, właściwie okrągły, z dziedzińcem w środku.
10: On też ma taki nietypowy dość charakter jak na krakowskie forty.
9: Tak, to jest właśnie wieża maksymiliańska, taki typ fortów budowanych w górach, no Krzemionki są jakimś wzniesieniem. Dokładnie identyczną kopią tego fortu był właśnie fort Krzemionki, który stał na miejscu telewizji, z którego tak naprawdę nic nie zostało. Podobne forty możemy znaleźć w Lwowie, w Weronie, właśnie tego typu okrągłe obiekty. Ten pochodzi z połowy XIX wieku, był naprawdę dobrze zachowany już właściwie po tym, jak się ludzie wyprowadzili, też z pieniędzy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wykonano tam sporo prac, zabezpieczając, robiąc nowy dach, no ale potrzebna była funkcja i ten brak funkcji powodował, że do końca te prace nie były przeprowadzane, no bo trzeba wiedzieć, co będzie w forcie.
10: Kraków ma szczęście w sumie do tych fortów, bo kilka z nich w całkiem niezłym stanie się zachowało.
9: No tak, no są przykłady świetnych rewitalizacji już w Krakowie, choćby Fort Borek, który co roku świętuje swoje urodziny, bo po prostu sprawdziła się ta funkcja jako centrum kultury. Kolejny fort, Łapianka, został zamieniony na Centrum Ruchu Harcerskiego. Też podobnież jako Oddział Muzeum Krakowa radzi sobie całkiem dobrze, więc forty można zagospodarować. To są kosztowne przedsięwzięcia, natomiast są tu unikalne przestrzenie, o które warto zadbać i którymi się warto potem chwalić.
6: Teraz coś dla miłośników książek i tych, którzy często odwiedzają Bibliotekę Kraków. Otóż czytelnia jakiś czas temu stworzyła mobilną aplikację. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i zasoby biblioteczne nie będą miały już żadnych tajemnic.
8: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
11: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków.
12: Krzysztof Kwiecień, dział informatyzacji i cyfryzacji Biblioteki Kraków.
13: Biblioteka Kraków to jest 170 tysięcy czytelników w różnym wieku, ponieważ postęp technologiczny staje się coraz większy. Coraz więcej osób też korzysta z urządzeń mobilnych, w tym aplikacji dostępnych w różnych historiach. Więc także i my, Biblioteka Kraków, musi się w jakiś sposób dostosować do tego, czego przykładem wcześniej były choćby książkomaty, gdzie umożliwiamy czytelnikom korzystanie jakby poza ustawowym czasem pracy bibliotek, dostęp do książek. Rewolucja dla nas to, i myślę dla czytelników, to właśnie aplikacja, którą można na urządzeniach mobilnych założyć, dzięki której ta oto karta biblioteczna, przed którą mam przed sobą, prawda, staje się, można powiedzieć, trochę zbędna w sensie trzymania jej ze sobą, noszenia, pamiętania o niej. Ponieważ po zapisaniu do biblioteki, wprowadzeniu też jakby w ten świat cyfrowy, jesteśmy w stanie dzięki telefonowi, w którym mamy te aplikacje, zrobić to samo, co do tej pory robiliśmy za pomocą karty, a nawet teraz osiągnąć więcej, niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Proszę zobaczyć, mamy tu więcej możliwości. Wpisując tytuł, szybko uzyskujemy informacje, w ilu filiach, czy gdzie jest dostępna nasza książka, prawda? Mamy też informacje, w tym przypadku mam książkę Śladami Marka Chłaski i widać, że w wielu filiach ta książka jest dostępna, ale też mam zaznaczone od razu, w których filiach nie ma. To oznacza też dla czytelnika, że kiedy jest mocno zainteresowany danym tytułem, może po prostu sobie tę książkę zamówić i trafić do filii, gdzie ona jest dostępna, żeby ją po prostu odebrać, prawda? Kolejną rzeczą, którą jest mój regał, prawda? Czyli książki, które chcę przeczytać, które mogę wypożyczyć i też od razu widzę książkę, którą mam tutaj, prawda? I jest napisane, czy jest dostępna, czy nie jest dostępna, albo jeżeli nie jest dostępna, to po prostu wiemy, w którym momencie możemy się ponownie o nią starać.
12: Zbiory w naszym katalogu możemy przefiltrować po autorze, po gatunku, po odbiorcy, również po placówce, czyli po filii, gdzie możemy zdobyć dany tytuł. Wszystkie nasze wypożyczenia aktualne znajdziemy w zakładce Profil, w opcji Bieżące wypożyczenia. Tam możemy kontrolować książki, które mamy wypożyczone, możemy je też prolongować ich termin oraz możemy też sprawdzać stan naszych opłat za przetrzymanie książek.
13: Też zwrócę uwagę na to, co często, bo nie zawsze przecież nosimy takie informacje ze sobą, choć mamy na przykład w filiach zakładki, gdzie jest napisane są godziny pracy tych filii, tam dane adresowe, ale tu też mamy dzięki tej aplikacji dostęp i wyraźnie od razu jest napisane, prawda, gdzie są filie, jakie są ich godziny otwarcia, są informacje, czy są jakieś zmiany. Jest też taka możliwość, która tu daje nam dostępu do informacji na temat wydarzeń.
6: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS.
8: Muzea w Krakowie.
6: Ukazuje fenomen Podgórza jako kiedyś odrębnego miasta, a dziś jednej z dzielnic Krakowa. Zlokalizowane w dawnym zajeździe Muzeum Podgórza to obowiązkowy punkt dla wszystkich zainteresowanych historią miasta i nie tylko.
7: Takie było nasze marzenie. Tak marzyliśmy o tym, żeby Muzeum Podgórza było miejscem, w którym opowiadamy nie tylko o historii tak zwanego Starego Podgórza. Melania Tota, kierownik Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Tylko obejmujemy swoim zainteresowaniem cały prawy brzeg Wisły. Tak naprawdę wystawa tak zwana główna opowiada rzeczywiście o historii dawnego miasta Podgórza. Zaznaczamy jakimiś punktami to, że Podgórze później po połączeniu Krakowa i w pewnym momencie był to właściwie cały prawy brzeg Krakowa. Na wystawach czasowych staramy się rozwijać wątki dotyczące różnych innych obszarów dzisiejszej tej wielkiej prawobrzeżnej dzielnicy. Nie ma już jako takiej administracyjnej dzielnicy, ale jednak bardzo wiele innych dzielnic i Wola Duchacka, czasem Prokocim, czasem Bieżanów jeszcze utożsamiają się z Podgórzem. No i my wszystkich przygarniamy do serca. Bardzo nam od samego początku na tym zależało.
10: I wyraźnie Państwo też zaznaczają z jednej strony tę odrębność Podgórza jako kiedyś zupełnie osobnego, bogatego miasta z własną historią, własnymi zwyczajami i też tę jedność z Krakowem, bo Podgórze stało się pełnoprawną dzielnicą dzielnicą, częścią Krakowa. Szkoda, że nie ma dwójmiasta, Kraków Podgórze, tak jak Budapeszt.
7: Miasto Kraków Podgórze. Nie wiemy, czy był taki pomysł, żeby kiedykolwiek istniała taka nazwa Kraków Podgórze, tak jak Bielsko-Biała czy Budapeszt, ale myślę, że Podgórze nie miało aż takich ambicji. Choć jak wiemy, ten moment połączenia był bardzo kontrowersyjny, dyskutowany i nawet oprotestowany. Dzisiaj chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Jedyne zdjęcie, jakie zachowało się z połączenia Podgórza i Krakowa, znamy, żadnego więcej. To nas bardzo wiele razy zastanawiało, ale pewnie dlatego, że akurat na ten moment przypadła wojna i różne inne bardzo trudne historie. Muzeum Podgórza jest jedynym w Krakowie na pewno, być może jednym z pierwszych albo jedynym w Polsce muzeum, które powstało dzięki sile społeczności. Pierwsze muzeum, na którego powstanie nie miały wpływu żadne siły polityczne, tylko bardzo silny nacisk społeczny. Jeżeli mówimy o tej inności Podgórza, to właśnie w tym ona się przejawia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Podgórza w początkach XXI wieku, nie każdy by pamiętał, że Podgórze było kiedyś osobnym miastem. To się wyczuwało. Każdy, kto kiedykolwiek przyjechał choćby na chwilę do Krakowa i przekroczył ten prawy brzeg Wisły, zauważał, wyczuwał, że jest w jakimś innym fragmencie Krakowa.
10: I do dzisiaj to się zauważa.
7: Do dzisiaj tak jest. Dzisiaj już to wiemy. Dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność. A wtedy to było bardzo często przypadkowe i bardzo wielu Krakowian, którzy zamieszkali w Podgórzu po wojnie, bo jak wiemy, Podgórze zostało wyludnione, czuło tą inność. Ci, którzy byli ciekawi, dowiadywali się i wiedzieli, natomiast niewielu wiedziało, bo Podgórze było zaniedbaną, robotniczą dzielnicą Krakowa po wojnie. Bardzo długo taka opinia i taki obraz i właściwie stan faktyczny trwał mniej więcej do końcówki lat 90., do początku 2000 lat, czy do początku XXI wieku, kiedy to udało się, myślę, że głównie dzięki działaniu wtedy Stowarzyszenia Podgórze.pl, Domu Kultury Podgórza i Domu Historii Podgórza, może to nie zabrzmi zręcznie, ale edukować albo uczyć się wzajemnie z mieszkańcami Podgórza, w którym miejscu jesteśmy, co jest dla nas ważne, dowiedzieć się, że Podgórze miało swoją historię jeszcze przed 1939 rokiem, czyli to nie tylko getto, KL Plaszow i historia Schindlera, ale to historia Podgórza, która sięga, jakby nie patrzeć, czasów średniowiecza, kiedy to jeszcze było zaplecze przemysłowe miasta Kazimierza.
10: No i powiedziała pani, że Muzeum Podgórza powstało niejako z pracy i wysiłku ludzi, Stowarzyszenia Podgórze.pl między innymi, ale też i mieszkańców. No i trwała też batalia o to, żeby Muzeum Podgórza powstało.
7: Może nie batalia, a długi okres, niemal dekada przekonywania i władz miasta, i trochę samych siebie, i wszystkich dookoła, że Podgórze jest warte opowiedzenia za pomocą muzeum, więc wiedzieliśmy, że na pewno ta historia to jest niekończąca się historia fragmentów drobnych tych mikrohistorii, które składają się na naszą dużą historię. No ale mieliśmy też już wtedy czym opowiadać. Dom Historii Podgórza wtedy już zgromadził niewielką, ale taką znaczącą kolekcję, która weszła w kolekcję Muzeum Krakowa i jest częścią wystawy głównej. I w momencie, kiedy dyrektor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a wtedy jeszcze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w pewnym momencie powiedział, że Podgórzanie dojrzeli do tego, żeby mieć własne muzeum, no to właśnie to muzeum się stało. Ale my dojrzewaliśmy razem z tymi latami, dojrzewaliśmy z władzami miasta, z radnymi, których uczyliśmy, gdzie fort, gdzie kościółek świętego Benedykta, razem z władzami miasta, z urzędniczymi władzami miasta, kiedy to informowaliśmy, że należy zmienić drogowskaz pod tytułem Apteka pod Orłem z niebieskiego na taki, który informuje jednak o zabytku, a nie o aptece, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest Apteka pod Orłem i tak dalej, i tak dalej. Tych historii było mnóstwo. Też lista Schindlera nabroiła bardzo wiele w tej historii, bo przez niemal 30 lat trochę się męczymy z tym, żeby odkręcać informacje o tym, że w kamieniu Milibana to nie był KL Plaszow, tylko tam był Baudinst, a tylko odbywała się tam ta scenografia filmowa, która tam istnieje, świadczy o tym, że kręcony był tam film i że getto było jednak w Podgórzu, a nie na Kazimierzu i tak dalej, plus wiele legend i miejskich również i takich nieprawdziwości typu Józefstadt, żaden Józefstadt, to, że było to konkurencja dla Krakowa pod górze, no pewnie trochę było, dzisiaj się trochę mniej upieramy na ten temat, ale mnóstwo jeszcze historii mamy do odkrycia. Staramy się na wystawach czasowych o tym opowiadać podczas spacerów, podczas wykładu i podczas wszystkich tych aktywności, przede wszystkim w depozycie pamięci, kiedy to na wszystkie te dziury w naszej opowieści, to czego nie wiemy, uzupełniają nam fantastyczni mieszkańcy, od których się naprawdę bardzo wiele uczymy.
6: Muzeum Podgórza znajdziecie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 1.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Jeżeli jesteście miłośnikami historii o nocnym życiu Krakowa, to z pewnością słyszeliście o Ermitażu. To klub, który powstał w miejscu dawnego kina Młoda Gwardia na terenie Wesołej. I to właśnie ten wątpliwej renomy przybytek związany jest ze zbrodnią, która mogła nigdy nie zostać wyjaśniona. A tak na marginesie, to z materiału, który już za chwilę wam zaprezentuję, dowiecie się też, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wesoła. Posłuchajcie.
8: Kryminalny Kraków.
14: Wtedy być w Ermitażu to było coś. Rzeczywiście to był taki lokal, gdzie ludzie lubili przychodzić, lubili się pokazać.
15: Dariusz Nowak, były policjant.
14: I była, powiedzmy, jak na innego rodzaju speluny, czy takie sale, powiedzmy, mało towarzyskie, no to był lokal na wysokim poziomie. No dzisiaj, jak widzimy z tego, bo przecież to jest też tutaj niedaleko od nas, to jest pustostan i rudera, więc no czasy świetności ma już dawno za sobą.
10: Przypomnę tylko, że okolice Dworca Głównego w Krakowie.
14: Więc wie pan, dokładnie to też chciałem powiedzieć, ale też przecież jak popatrzymy, to był cały ciąg taki, bo niedaleko był browar, restauracja, a na końcu tego wszystkiego, ponieważ tam działy się cuda, dosłownie w przenośni, jest Biały Domek. No nikt też w Krakowie nie mówi, że to jest drugi komisariat policji, tylko wszyscy wiemy i mówimy Biały Domek i wiemy, że chodzi o policję, ale przecież i dużo mówimy o osiedlu Wesoła. No, skąd nazwa Wesoła? Wesoła, bo wszystko tam było wesołe. To dawniej oczywiście to się inaczej nazywało, na przykład lupanary, domy wesołe, no ale wiemy, jaka jest taka nazwa, której raczej w radiu nie powiemy. No, co do tego, to były generalnie domy uciech, zlokalizowane blisko krakowskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że to całe osiedle było osiedle wesołe, zresztą nazwa została do tej pory. Wśród nich właśnie świetnie się wtopił Ermitaż. To taka historia dosyć stara, z 1998 roku, trzy panie pojechały, koleżanki z pracy, no panie już, że tak powiem, po przejściach, bo i po rozwodach, panie w wieku takich, powiedzmy, 40 paru lat, no postanowiły wybrać się do tego właśnie Ermitażu, żeby się trochę zabawić. Usiadły przy stoliku, no i w którymś momencie, w czasie tego wieczoru, podszedł do tego stolika przystojny chłopak, on miał 24 lata, Marian. No, zrobił wrażenie szczególnie na pani Teresie, ona była nim oczarowana. No i tak się zaczęło, tańczyli całą noc, rozmawiali. Pan Marian mówił, że jest malarzem, nie dodał tylko, że nie jest malarzem, artystą, a po prostu malował pokoje. No ale to już był taki szczegół, który dopiero później pojawił się już w śledztwie. Pani Teresa zabrała pana Mariana do mieszkania. No i wydawało się, że to będzie taka raczej romantyczna przygoda, natomiast następnego dnia nie pojawiła się już w pracy. Koleżanki oczywiście zastanawiały się, co się stało. Wezwały policję, policja weszła do mieszkania. No, Teresa już nie żyła, leżała na wersalce, ale była ubrana tak jak poprzedniego wieczoru, czyli tak jakby przyszła, nie rozebrała się, położyła się po prostu na łóżku, no i zmarła. Nie było śladów ani włamania, bo drzwi do mieszkania były zamknięte, ani przeszukania, ani plądrowania tych gdzieś szafek czy pomieszczeń. To był rok 98. No i myślę, że policja, wtedy prokuratura, bardziej była zajęta walką z mafiami, bo tak rzeczywiście było. To było główne zadanie, bo wtedy był Pruszków, Wołomin, no w Krakowie też mieliśmy Pyzę, Marchewę, no mnóstwo tych gangów było wkoło, więc nikt, powiedzmy, tak do końca mówiąc szczerze, nie przejmował się tego rodzaju rzeczami, jak wszystko wskazywało na to, że pani po prostu pomimo 47 lat, ale zmarła. Mówię to dlatego, że nie było sekcji zwłok, więc parę dni później pani Teresa została pochowana na cmentarzu, były koleżanki, no tak jak to tradycyjny pogrzeb. Natomiast Marian, on był z Podkarpacia, wrócił do siebie. Tam kolegom pokazał, że ma jakieś pierścionki, ma obrączkę, ma łańcuszek. Powiedział, że 2 lata wcześniej zmarła mu żona, co oczywiście nie było prawdą. Sprzedał te rzeczy w Lombardzie w Przemyślu. No, ale dokładnie 10 dni później, to pamiętam, bo to był wrzesień 98 roku, chyba 27 września przyszedł na komisariat właśnie tam w Przemyślu i powiedział, że w Krakowie zabił panią, że ma wyrzuty sumienia, że zabił panią, nie może sobie z tym wszystkim poradzić, no i dlatego się zgłasza. A policjanci w Przemyślu sprawdzili, żadnego zabójstwa w Krakowie nie było. No albo facet fantazjuje, albo no, próbuje, były takie metody, że ktoś próbował dostać się do więzienia po to, żeby zatuszować jakieś inne poważniejsze przestępstwo. No różne, to można było wziąć pod uwagę, ale wezwali kolegów z Krakowa, ponieważ on nawet na dobrą sprawę nie wiedział, gdzie był. A pani mieszkała na osiedlu na Wzgórzach, czyli ostatnie osiedle w Krakowie, praktycznie w hucie. No i przyjechał po jakichś tam kilku próbach, znalazł rzeczywiście to mieszkanie. To było mieszkanie właśnie Teresy. Teresy, która została pochowana parę dni wcześniej. No i z jednej strony tak, on się upierał, że panią Teresę zabił, że ją udusił.
10: Sekcji nie było.
14: Sekcji nie było. Prokurator mówi, no ale to był zgon naturalny. No, nie było innego wyjścia. Trzeba było panią Teresę z powrotem, a w zasadzie jej zwłoki wyciągnąć z grobu. Tak się rzeczywiście stało. Zrobiono sekcję zwłok. No i okazało się, że faktycznie Teresa została uduszona. No, wyglądało to w ten sposób, że Marian był, powiedzmy, takim uroczym człowiekiem na zewnątrz. On lubił też szczególnie, no, takie starsze panie, od siebie to sporo starsze, potrafił z nimi rozmawiać.
10: Taki żigolak.
14: Taki trochę taki żigolo, tak. Ale jak przyszło co do czego, już byli sam na sam, takie tete-a-tete, no to wtedy on nie bardzo mógł się zdecydować, ona go nazwała gówniarzem, wpadł w szał, no i ją po prostu udusił. Tak wyszła ta sprawa, no nikt by nie wiedział, że pani Teresa została zamordowana, gdyby nie te jego wyrzuty sumienia. Też powiedziałbym z punktu widzenia tego, co zrobił, wyrok trochę kuriozalny.
10: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka kara spotkała?
14: No powiedziałbym niewielka, dlatego że w pierwszej instancji dostał 10 lat, a sąd apelacyjny obniżył mu karę do 6 lat.
10: A wiadomo, czy miał jeszcze jakieś inne ofiary na swoim koncie?
14: Raczej nie. Przynajmniej nic innego nie wyszło. No wie pan, sądzę, że jeżeli on miał takie wyrzuty sumienia po tym zabójstwie, no to raczej już chyba nikogo wcześniej nie zabił. No, wygląda na to, że ten jego żal był szczery i sąd go wziął pod uwagę, dając mu taką w sumie niewielką karę.
6: Ermitaż spłonął w 2023 roku, a Marianka odsiedział cały wyrok. A my zmieniamy temat. Jeśli tak jak ja macie awersję do piłki nożnej, a może szerzej do dyscyplin kolektywnych, a chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze sportem, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie możecie pływać na kajakach, żeglować, a nawet strzelać. Opowiada mi o tym Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
8: Audycja sportowa w Krakowie.
16: Zbudowaliśmy podziemiu tak naprawdę hali sportowej w takiej przestrzeni, która była mocno
6: zdegradowana,
16: zapleczowa, tak abym powiedział, zbudować tor do strzelectwa, który składa się, o ile dobrze pamiętam, z 8 torów. To jest kolejny taki przykład, gdzie z jednej strony członkowie sekcji zyskali bardzo dobre warunki do treningu u siebie na miejscu, ale też tam można przyjść jako mieszkaniec Krakowa, oczywiście w tych godzinach, gdzie ta strzelnica jest dostępna, i korzystać z tej strzelnicy rekreacyjnie. Więc to jest kolejny taki obiekt, gdzie łączy i ten sport zawodowy i dążenie do osiągania sukcesów, ale też jest dostępny dla mieszkańców i też laik może spróbować swoich sił. Spróbowałem, super sprawa.
6: Świetna zabawa, prawda?
16: Świetna zabawa, można się wkręcić, można się wciągnąć. Oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy w tarczę nie trafią, chociażby próbowali wiele razy i nie są stworzeni do tego sportu, natomiast można przyjść, można spróbować, można tego bakcyla złapać.
6: Ja pamiętam kiedyś chyba kilkanaście było strzelnic w Krakowie. One poznikały, absolutnie.
16: No tutaj problem jest taki, że jeżeli mówimy o strzelnicach całosezonowych, zamkniętych, no to jest to dosyć duża inwestycja, jednocześnie sport w pewnym sensie, który nie dotyczy wielu, nie jest sportem powszechnym, więc tu zawsze pierwszeństwo będą miały te obiekty takiej użyteczności szerszej, jak baseny, jak hale sportowe, natomiast fajnie, że ta jedna strzelnica powstała, gdzieś tam w pewnym momencie też była tworzona w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie taka koncepcja strzelnicy miejskiej jako szerszego, większego obiektu. Na razie ta inwestycja nie jest realizowana, natomiast może z czasem w Krakowie doczekamy się także kolejnych inwestycji dotyczących strzelectwa.
6: W takim razie Plusk idziemy do na wodę idziemy. Tutaj Kraków może poszczycić się też sporymi tradycjami. Myśląc woda, mówimy kajakarstwo na Kolnej. Tam mamy naprawdę super obiekt.
16: Tak naprawdę moglibyśmy od Tyńca spłynąć Wisłą przez Kraków.
6: To
16: i
6: prawda,
16: mówić
6: bo jeszcze mamy przecież Zwierzyniecki chyba KS
16: no i
6: po
16: tak
6: drodze.
16: Po
6: tak.
16: kolei mówić o różnych formach korzystania z dostępności.
6: No to płyńmy od no to Tyńca, słuchaj, do Nowej Huty albo prawie że do Niepołomic, bo do Mogiły.
16: Tak, to płyniemy, zaczynamy Kolną, Osir Kolna, klub kajakarstwa, krakowski klub kajakowy i tor kajakarstwa górskiego. Tor, który gościł już w zasadzie wszystkie imprezy poza imprezą Mistrzostw Świata. Tor, który też przeszedł modernizację z okazji organizacji Igrzysk Europejskich. No i tamto kajakarstwo górskie, które jest uprawiane i które może jest taką dyscypliną nie dla każdego, bo tu pewny poziom odwagi, chęci do podnoszenia swojej adrenaliny, ale też umiejętności trzeba mieć. Nie każdy może wejść na ten tor i po prostu sobie pływać. Natomiast jest możliwość, to kajakarstwo górskie funkcjonuje i funkcjonuje też na Kolnej klub, który pielęgnuje i rozwija te umiejętności. Natomiast troszkę dalej ulica Księcia Józefa, Zwierzyniec i mamy Nadwiślan Kraków.
6: No właśnie, ja się tutaj pomyliłem, bo kolejowy.
16: Kolejowy?
6: Kolejowy, no właśnie. Ja chyba mówiłem Nadwiślan, a to nie jest
16: dokładnie
6: Nadwiślan, tak.
16: Kolejowy klub wodny 1929 w pierwszej kolejności, który zresztą 95-lecie swoje obchodził ostatnio. No i tam przystań przy Wiśle i znowu sekcja kajakowa, ale też możliwość rekreacyjnego wynajęcia kajaków i popływania takiego zupełnie rekreacyjnie. Tam też budowany przez Gminę Miejską Kraków pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej slip do wodowania małych jednostek. No i to takie kolejne miejsce, w którym możemy korzystać z uroków Wisły. Niewiele dalej Nadwiślan, o którym tak już wspominaliśmy. Tu z kolei ogromne tradycje wioślarskie. Tuż obok zresztą przystań AZS-AWF Kraków.
6: Tak.
16: Jak już bądźmy tacy precyzyjni. No i dalej z tą Wisłą spływają w kierunku Nowej Huty przystań w Nowej Hucie.
6: Mogile przy moście Wandy, przy ogródkach tak działkowych. Fajna sprawa. Tam możemy sobie popływać, no między innymi na optymistach. Optymisty to jest taki pierwszy krok do żeglarstwa bardziej wyczynowego. To jest niesamowity widok. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek jechał w miesiącach letnich albo wiosennych mostem Wandy i obrócił się w lewo albo w prawo, w zależności skąd jechaliśmy, czy od Płaszowa, czy od Nowej Huty. Dziesiątki małych takich łupinek z żagielkami i gdzieś tam te maluchy 8, 10, a nawet 12-letnie walczyły z wiatrem. Fajna rzecz, no ale Jacht Klub Kraków to nie jedyne miejsce, gdzie możemy nauczyć się żeglarstwa sportowego, bo możemy też się z Wisły przerzucić na bagry. W sumie niedaleko, bo to w Płaszowie, tam mamy klub Horn i klub Lider. W zasadzie dwie przystanie na bagrach i tam to żeglarstwo naprawdę bardzo mocno i z sukcesami też, co ważne.
16: Tak, dokładnie. Z sukcesami, z mocnym takim naciskiem na szkolenie dzieciaków, na szkolenie młodzieży.
6: Ale można zrobić też patent żeglarski, jakby ktoś chciał.
16: Można, robiłem. Tak, no bagry też miejsce, które zdecydowanie można polecić zarówno pod kątem żeglarstwa, no ale tam też rekreacyjnie, kajaki, supy. Także ta możliwość uprawiania sportów wodnych w Krakowie też jest spora i jest taki duży rozstrzał różnorodności, no tak mówiliśmy, od kajakarstwa górskiego przez kajakarstwo klasyczne po wioślarstwo czy żeglarstwo. Myślę, że tu w akurat w tej materii całkiem dobrze.
6: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
17: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. To opowieść o życiu samotnych matek i ich codziennych zmaganiach. Przedstawienie Larwy to najnowsza propozycja Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl łączy różne formy artystyczne, bo teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery oraz muzykę elektroniczną. I tym samym zdecydowanie wykracza poza tradycyjne pojmowanie teatru. Ze względu na sceny erotyczne oraz elementy nagości, Larwy są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
8: Krakowska premiera.

0: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
1: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpili, bo to różnie z tym bywa?
2: Łatwo i niełatwo, więc wiadomo, odpowiedź nie jest oczywista. Natomiast bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
1: No właśnie, bo muzyki jest sporo.
0: Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, post-opery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
1: To słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
0: Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca. Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna.

0: tam jest źle, aż tak źle nie jest.
1: Mało gorzej.
0: No, dużo, dużo gorzej. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy czuję się bezpiecznie, a tym, kiedy czuję się bezpieczeństwem unieruchomiona.
2: No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak no, one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą nie dowozić i nie są w tym same.
3: Wizualne skojarzenie jakoś z Margaret Atwood, trochę nieprzypadkowe?
2: Myślę, że to nie była taka bezpośrednia inspiracja. Oczywiście no, mamy tutaj bohaterkę Marię Magdalenę, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób. Jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.

0: A na próbę medialną larwy wybrała się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Zmieniamy temat. Computer Science for Embedded Systems, jubilerstwo czy Space Engineering to trzy z proponowanych nowych pięciu kierunków, na jakie można już aplikować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku uczelnia zwiększyła liczbę miejsc aż o 700, co przekłada się na większą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rekrutacja online już ruszyła, mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
1: Edukacja w Krakowie.
2: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją. A w tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane no, z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich. Kolejna nowość to Computer Science for Embedded Systems. To z kolei kierunek, który też z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji będzie kształcił studentów w obszarze informatyki, elektroniki czy technologii właśnie inteligencji. Rusza także kierunek Geology of Natural Resources. To z kolei jest ukłon w stronę wszystkich tych, którzy interesują się pozyskiwaniem materiałów, surowców, ich przetwarzaniem. To szczególnie wydaje się interesujące w tej dobie no, zwiększonych potrzeb energetycznych całego świata. I wreszcie piąta nowość to edukacja matematyczna. To kierunek z myślą o przyszłych nauczycielach matematyki. Obserwujemy bardzo duży deficyt nauczycieli w tym obszarze w całej Polsce. No i wynika z tego, że ten kierunek też będzie cieszył się dużym zainteresowaniem właśnie z myślą o przyszłych nauczycielach królowej nauk.
3: W liczbach bezwzględnych jak to wygląda? Ile miejsc jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia?
2: Łączna liczba to 6061 miejsc. Uwzględniające już to zwiększenie, w zeszłym roku to było ponad 5000, w tym roku no, to już jest ponad 6000 miejsc i rzeczywiście uwzględnia ta liczba już to zwiększenie związane z pewnie z większym naborem i większym zainteresowaniem kandydatów.
3: A progi te, które decydują o tym, czy się ktoś dostanie, czy nie, pozostają takie same, czy też czy one są ustalane na bieżąco, na podstawie na przykład średniej wyników matur, egzaminów?
2: Te progi punktowe, one są ustalane corocznie na podstawie wyników matur, więc tak naprawdę te progi my poznamy dopiero po tym, jak poznamy wyniki matur, natomiast co istotne, na tych najbardziej obleganych kierunkach

0: wskaźnika rekrutacyjnego. To nie jest narzędzie wiążące dla maturzystów, natomiast to jest pewien wskaźnik, który pokaże im, gdzie mogą ze swoim potencjalnym wynikiem się uplasować, więc warto z tej podpowiedzi skorzystać.
1: Ostatnie pytanie. Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że tutaj każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Teraz, biorąc pod uwagę zwiększenie liczby studentów o 10%, czy nadal to pozostaje w mocy?
0: Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie w AGH, ponad 7 tysięcy miejsc jest do dyspozycji studentów.
1: Czyli mieszczą się ta liczba nowych, tylko część jest zajęta.
0: Tak, tylko że nie wszyscy nowi nasi kandydaci, wszyscy pierwszoroczniacy korzystają z tej opcji zakwaterowania w miasteczku studenckim. Ona oczywiście pozostaje niezwykle atrakcyjna i wiele osób rzeczywiście chce z tego skorzystać, no bo to jest przecież i konkurencyjna cena, i warunki, i bliskość miejsca studiowania, i bardzo dobre wyposażenie. Natomiast rzeczywiście nie wszyscy, którzy przystępują do nas na studia, korzystają z tej oferty. Większość pewnie będzie chciała, no i rzeczywiście to jest troszkę obwarowane, bo to związane jest na przykład z tym, czy ktoś wcześniej studiował w AGH, jak daleko ma do swojego miejsca zamieszkania, więc kilka tych kryteriów z pewnością trzeba będzie spełnić, żeby móc zamieszkać w miasteczku studenckim.
1: Czy możemy powiedzieć, zapraszamy do AGH, jak się dostaniesz i będziesz chciał dostać akademik i spełnisz wymagania, to dostaniesz miejsce? Czy raczej już w tym roku nie?
0: Takiej gwarancji nie złożę, natomiast ona nie jest podyktowana tym, że mamy więcej kandydatów, tylko proszę pamiętać, że w miasteczku studenckim mieszkają też studenci lat wyższych i to nie jest tylko przestrzeń przeznaczona dla pierwszoroczniaków, ale dla także studentów lat wyższych, a także studiów doktoranckich czy na przykład naszych pracowników.
2: A o szczegóły dopytywał Przemek Taranek. Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Przy mikrofonie wciąż bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Teraz czas na temat, w ramach którego dowiemy się coś więcej, jak można zadbać w mieście o nasz well-being. Wkrótce będzie okazja, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie i to właśnie w centrum Krakowa. Park przy Fabrycznej po raz kolejny zmienia się na czas wakacji przestrzeń spotkań i aktywności dla mieszkańców. Do końca sierpnia możecie skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, w tym m.in. z jogi i pilatesu. W programie letnich atrakcji nie brakuje też różnego rodzaju animacji dla najmłodszych. To jednak nie koniec, bo treningi będą też organizowane w parkach Jordana, Reduta i Petnarskiego. Według organizatora tych atrakcji, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Czas wolny w Krakowie.
5: Wakacje już za rogiem, lato w mieście już powoli czuć. Zresztą obserwuje się coraz więcej krakowian na Kopcu Kraka czy na Zakrzówku, ale te letnie dni można też spędzić aktywnie. I Państwo chcą to kolejny rok z rzędu udowodnić w parku przy Fabrycznej. Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście na ten nadchodzący sezon?
6: Rzeczywiście park przy Fabrycznej to takie miejsce, w którym te letnie animacje, myślę, wpisały się już tak na stałe. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zawdzięczamy to budżetowi obywatelskiemu, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy najpierw zabiegali o to, żeby tam powstał park zamiast parkingu, a później stwierdzili, że to, co jest też bardzo istotne, to zaanimowanie tej przestrzeni, bo chcemy, żeby ta zieleń nam służyła i żebyśmy mogli miło w niej spędzać czas. I już właśnie kolejny rok z rzędu park przy Fabrycznej zaprasza mieszkańców do różnego rodzaju aktywności. Przez całe lato działa tam taka letnia strefa i można ten czas spędzić nieco bardziej aktywnie, ale można też korzystać z tej przestrzeni, odpoczywając, różnego rodzaju zajęć, warsztatów, pikników. Tego będzie naprawdę bardzo taka szeroka propozycja. Takie aktywności bardziej sportowe to od czerwca do końca sierpnia w każdy poniedziałek o 19 zapraszamy na jogę, czyli takie zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające elastyczność, też pomagające się wyciszyć, więc myślę, że to, czego bardzo potrzebujemy. Wtorki o godzinie 10 to Fabryka Zdrowia dla Seniora. Zajęcia dedykowane właśnie seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie, o sprawność, o dobre samopoczucie w takiej przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu. W czwartki o 18 zajęcia z cyklu Zdrowy Kręgosłup, czyli też takie zajęcia łączące pilates, trening wzmacniający, właśnie z takimi ćwiczeniami pomagającym nam w tym, żeby utrzymać sprawność i zadbać właśnie o nasz kręgosłup. Natomiast to nie wszystko, co jest zaoferowane w parku przy Fabrycznej, bo będziemy się też spotykać na różnego rodzaju wydarzeniach. 9 czerwca Teatrzyk Kukiełkowy dla dzieci.

0: czerwcu również koncert zespołu Czereśnie, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Będzie też piknik na początek wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek zapraszamy na piknik taki w klimatach Nocy Świętojańskiej. Będą warsztaty z rękodzieła, wyplatanie wianków, tworzenie ludowych korali, animacje dla dzieci, a na koniec o godzinie 21:00 będzie Teatr Ognia Inferis z takim pokazem właśnie Nocy Słowiańskiej. W parku przy Fabrycznej będzie też kino pod chmurką, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to taka strefa, gdzie są też leżaki, gry planszowe, kocyki, więc przy pięknej pogodzie można po prostu korzystać z tej przestrzeni na różny sposób. I strefa utworzona właśnie z budżetu obywatelskiego już w tamtym roku pokazała, że jest tam naprawdę taka silna społeczność, która chce się zintegrować, która chce ten czas spędzać właśnie podczas takich aktywności. No bo po cóż mamy tą zieleń? Po to właśnie, żeby z niej korzystać, żeby spędzać w niej miło czas, i myślę, że takie inicjatywy są bardzo cenne i pokazują, że no jednak potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy spędzać ten czas czasem bardziej aktywnie, czasem spokojnie, natomiast tak, żeby on był w jakiś sposób ciekawie zaanimowany.
1: Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy z nas szuka tego zielonego zakątka, tego swojego gaiku, gdzie mógłby właśnie te baterie na nowo naładować. Ale które z tych aktywności, o których Pani wspomniała, cieszą się największym zainteresowaniem? Bo rozumiem, że też jakieś wnioski wyciągacie z lat poprzednich, chociażby jogę właśnie pamiętam z zeszłego roku.
0: Ćwiczenia na pewno, ale też myślę, że różnego rodzaju takie warsztaty kreatywne, czy dla dzieciaków, łączące trochę przyjemności i edukacji i różnego rodzaju takie wydarzenia piknikowe, czyli takie wydarzenie prawie całodzienne, w trakcie którego można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. To myślę, że jest taki top w tych wydarzeń, bo nawet jak ktoś nie ma konkretnego pomysłu i sprecyzowanego planu na dany dzień, to wystarczy, że na taki piknik przyjdzie i zawsze znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj myślę, że tego rodzaju aktywności są właśnie tym, co mieszkańców zachęca, żeby odwiedzić daną lokalizację. My też niezmiennie każdego roku zachęcamy do ćwiczeń w parkach i oczywiście w tym roku no, nie mogło być inaczej. Prowadzimy zajęcia w 3 krakowskich parkach. Już zaczęły się one w pierwszych dniach czerwca. Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17:30. Zapraszamy na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17:30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Także zachęcamy do tego, żeby z tych zajęć skorzystać. One są bezpłatne, nie obowiązują na nie zapisy. Natomiast no, praktyka zeszłoroczna pokazuje, że cieszą się ogromną popularnością i czasami na pilatesie czy na jodze było kilkadziesiąt osób. Wspaniałe prowadzenie z profesjonalnymi instruktorami, więc myślę, że można skorzystać z takiej aktywności pod chmurką, jeżeli tylko pogoda pozwoli, to właśnie pod okiem profesjonalisty, a nie w dusznej siłowni skorzystać z ćwiczeń, które oferujemy.
1: Zapisy nie obowiązują, tak jak Pani wspomniała, ale czy trzeba coś ze sobą przynieść, na przykład matę?
0: Tak, mata zawsze się przyda, żeby rzeczywiście położyć się na macie. Joga czy pilates to są takie ćwiczenia dość wymagające, ale spokojne, więc rzeczywiście mata jak najbardziej wskazana, wygodne ciuchy, wygodne obuwie, no i też przede wszystkim woda. Warto mieć w jakimś bidonie wodę ze sobą, czy to z powodu słońca, czy z aktywności, której będziemy zażywać. Jak najbardziej do tego zachęcamy.
1: Nie bez powodu pytam właśnie o te własne rzeczy, ponieważ wspomniała Pani, że w parku przy Fabrycznej można skorzystać z leżaków, kocy, ze sprzętu sportowego. No i właśnie jak ten pomysł sprawdza się w praktyce? Czy krakowianie dbają o dobro wspólne?
0: Myślę, że takie okazje i takiego rodzaju aktywności wzmacniają to nasze poczucie takiego wspólnego dobra, bo no, mieszkańcy mają świadomość, że do tej strefy przychodzą przez całe wakacje. Czyli ewentualnie coś, co mogłoby ulec zniszczeniu albo mogłoby się oddalić z tego miejsca, no nie posłuży nam, jak przyjdziemy następnym razem. Więc myślę, że takie zaufanie i właśnie tego rodzaju spędzanie wspólne czasu buduje to nasze poczucie takiego dobra wspólnego, takiej integracji i tego, że jak coś jest robione nie tylko dla nas, ma służyć większej grupie, to warto o to wspólnie zadbać. Oczywiście no tutaj przesadziłabym, jakbym powiedziała, że sytuacja jest idealna. Natomiast natomiast jeśli chodzi o to dobro wspólne. Natomiast myślę, że to są takie akty wandalizmu wynikające z zupełnie innych pobudek. Osoby, które szanują zieleń, które lubią spędzać w niej czas, no tutaj nie mają takich problemów, nie mają takich pokus. Tu raczej mówimy o takich celowych jakichś wybrykach gdzieś o różnej porze dnia, w różnych przestrzeniach zieleni, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, czy to kradzieże, czy akty wandalizmu, nie wiem, niszczenia drzew. No niedopuszczalne z punktu widzenia kogoś, komu na zieleni zależy. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej. I bardzo chcemy, żeby to nasze miasto, przestrzeń, w której przebywamy, była ładna, zadbana, żeby nam wszystkim służyła. Więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to naprawdę będzie tylko incydentalne.
1: I czy obserwujecie Państwo właśnie, czy tego typu aktywności, jak na przykład w Parku Przyfabrycznej, który jest w końcu nieopodal tutaj różnego rodzaju budynków biurowych, przekładają się właśnie na budowanie takiej lokalnej społeczności?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki jest cel, bo rzeczywiście nawet w Parku Przyfabrycznej, czy w ubiegłych latach w Parku Tetmajera na Bronowicach, gdzie też były organizowane tego rodzaju budżety, takich wydarzeń nawet nie musieliśmy specjalnie ogłaszać. Po prostu lokalna społeczność wiedziała, że to się odbywa, to było w ich najbliższej przestrzeni i naprawdę tłumnie przychodziła na te wydarzenia. Więc myślę, że też ilość osób, która z nich korzysta, pokazuje, że warto, że trzeba i to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje, bo czasami nawet w tych dużych blokach, kamienicach mamy sąsiadów, nie zawsze ich znamy. A jednak to buduje takie poczucie własnej tożsamości, też bezpieczeństwa. Ale myślę, że człowiek jest taką istotą socjalną i wszystko, co sprzyja naszej integracji, zacieśnianiu więzi, budowaniu takich społecznych relacji sąsiedzkich jest bardzo ważne, bo przecież myślę, że nawet nie dla jednego rodzica miła sąsiadka to na przykład przy opiece nad dzieckiem, zerknięciu gdzieś w parku, w piaskownicy, no to jest samo dobro i o to powinniśmy dbać, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby tak konstruować tą ofertę, żeby znalazło się w niej coś dla różnych grup wiekowych, bo myślę, że to też nie sztuka stworzyć zajęcia dla młodszych, stworzyć zajęcia dla starszych, albo dla jednej grupy. Jeżeli wszystkich łączymy, to myślę, że to jest coś, co najbardziej takiej integracji służy. Podobnie rzecz się dzieje chociażby w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, gdzie mamy również warsztaty dla dorosłych, albo warsztaty, które są dedykowane dziadkom i wnukom. Bo niekoniecznie musi być to wyjście z rodzicami. Relacje w rodzinie jakby możemy wzmacniać na różne sposoby, więc myślę, że takie konstruowanie tej oferty, żeby zachęcić do wspólnego spędzania czasu różne grupy wiekowe, różne grupy społeczne jest bardzo ważne.
1: Tym bardziej, że dziadkowie chociażby są bardziej wyrozumiali, czasami bardziej zaangażowani niż sami rodzice. Ale właśnie mówiąc cały czas o tych aktywnościach letnich, to w końcu mieszkańcy szukają ochłody w wakacje, prawda? Jest ciepło, no i w związku z tym Państwo uruchamiacie różnego rodzaju fontanny w mieście, czy właśnie wodne place zabaw. I jedno z nich, chyba najbardziej popularne, już jest włączone.
0: Tak, 1 czerwca już tak tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiliśmy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Będzie działał on do 16 września. Zapraszamy wszystkie dzieciaki 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy, żeby korzystać z tej przestrzeni. To jest miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Na miejscu są przebieralnie, są miejsca, żeby można było usiąść. Tutaj mówię bardziej o rodzicach, bo dzieciaki, no, jak widzą wodę, to raczej chcą z niej korzystać. Więc no, myślę, że Park Jordana to jest takie miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Także jest już czynne. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej przestrzeni. Natomiast 18 czerwca startuje kąpielisko w Parku Bagry Wielkie i tam również wejście jest bezpłatne. Nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli od 10 do 18. Także zapraszamy serdecznie.
1: A czym jeszcze Państwo planują zaskoczyć krakowian w te wakacje?
0: Na pewno będziemy spotykać się też z krakowianami na kinie pod chmurką. Kino na trawie to też taki projekt, który każdego roku staramy się w jakiś sposób i w różnych przestrzeniach zaoferować mieszkańcom, bo to też jest takie, myślę, że bardzo sympatyczne spędzenie wieczoru. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie niebawem opublikujemy informacje dotyczące terminów, filmów, lokalizacji. Natomiast tych kin będzie będzie trochę, bo i partnerów do tego kina mamy wspaniałych. To jest chociażby Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tu również też kina są finansowane ze środków dzielnicowych, więc na pewno w kilku krakowskich dzielnicach takie kina będą zorganizowane, ale też będzie realizowany budżet obywatelski, w ramach którego w sierpniu będziemy zapraszać na kino pod chmurką do Parku Krakowskiego. Także w tym temacie również bardzo dużo się będzie działo. Na pewno będą różnorodne filmy, różnorodna oferta. Myślę, że na jakieś wieczory będzie można wybrać coś i dla młodszych, i dla starszych, i z różnych takich kategorii, że tak powiem, jeśli chodzi o gatunki filmowe.
1: A kiedy w takim razie chcieliby Państwo rozpocząć ten cykl filmowy?
0: Pierwsze kino tak naprawdę będzie już w Parku przy Fabrycznej 17 czerwca, także myślę, że na to pierwsze już można mieszkańców zaprosić, a niebawem kolejne lokalizacje i kolejne terminy.
2: A ja podkreślę raz jeszcze, zarówno kino plenerowe, jak i pozostałe atrakcje, w tym wspomniane zajęcia sportowe, są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie oraz w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Autopromocja. Wbijaj.

Pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: poranek. To jest Meloradio Kraków.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!